Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

That's who we are. That's what we are.

Ecstasy. Ecstasy. Ecstasy. Ecstasy. Give me the ecstasy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I share every little thing I own.

0: Dzisiaj w programie będzie rozmowa z Pawłem Gibą, oficerem prasowym Komendy Powiatowej PSP w Sanoku. Na początek jednak rozmowa z Karolem Górskim, wójtem gminy Ropa.
1: Karol Górski, wójt gminy Ropa, jest dzisiaj gościem poranka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Gmina zapowiedziała budowę nowoczesnego boiska przy Zespole Szkół Podstawowych nr 1 w Ropie. Kiedy młodzież będzie mogła realnie skorzystać z tego obiektu sportowego, no trzeba przyznać, że jest to już kolejny remontowany budynek.
2: Tych boisk jest już kilka, ale te potrzeby, które artykułuje młodzież i nauczyciele, no sprawiają, że przystąpiliśmy do budowy kolejnego boiska. Będzie to boisko z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 20x40, ogrodzone, oświetlone, i temu boisku będzie towarzyszyć pewna infrastruktura, która jest niezbędna. A więc będą parkingi, będą toalety. Próbujemy jeszcze zbudować taką krótki odcinek tak zwanej tyrolki, więc będzie to frajda dla młodych ludzi, bo będą mogli na lince przejechać kilkadziesiąt metrów. Temu boisku również będzie towarzyszyło dwa place zabaw, które będą takim dodatkowym zapleczem szkoły podstawowej nr 1 w Ropie. Te stare place są już mocno zużyte, więc budujemy jeden dla młodszych dzieci, drugi plac dla starszych dzieci. I wszystkie te zadania będą wykonane do jesieni 2026 roku. Nowy rok szkolny pewnie jeszcze nie będzie mógł tego wykorzystać, ale myślę, że miesiąc już październik, listopad będą tym czasem, kiedy młodzi ludzie będą mogli korzystać z tego boiska i z tej infrastruktury towarzyszącej. Firma działa, pogoda sprzyja, bo wozimy bardzo dużo ziemi. Podnosimy grunt tak, aby w przypadku powodzi boisko nie zostało zalane przez wodę. Całość inwestycji boiska jest szacowana na 1 535 000 zł. Podziękowania dla marszałka województwa małopolskiego, dla zarządu województwa, bo duże dofinansowanie 832 000 zł to jest właśnie domena samorządu województwa małopolskiego. Place zabaw wykonujemy ze środków własnych, są one szacowane na około 600 tysięcy złotych, ale już widzimy, że jest 7 ofert, że te koszty pewnie spadną i że uda się to wykorzystać troszeczkę niższym nakładem finansowym.
1: Gmina pozyskała również dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych z budżetu województwa małopolskiego na budowę pump trucka. Kiedy można spodziewać się jego powstania?
2: Pump truck będzie niejako pochodną tego boiska, które budujemy, i tych placów zabaw, bo dopiero po zakończeniu tej inwestycji będziemy mogli wykonać pump truck. Nie jest to duża inwestycja, sama kwota, która no nie jest jakąś dużą kwotą, mówi, że nie będzie to też duża inwestycja. Jest to 50% dofinansowania, również tutaj z naszego budżetu dokładamy drugie 50 tysięcy złotych. Ogłosimy postępowanie przetargowe i mam nadzieję, że również przed jesienią to boisko pump track zostanie uruchomione. Na to boisko czeka młodzież, która ma rowery, która ma hulajnogi, no bo młodzież po prostu chce takiego miejsca, gdzie po górach, po dolinkach można pojeździć, poćwiczyć swoje umiejętności, no i oczywiście rozsądnie zagospodarować czas wolny. Cieszę się z tego powodu, że młodzież będzie mogła właśnie tutaj pojeździć, bo czasami gromadzą się wieczorami w różnych miejscach i nie zawsze jest to działanie pożądane. Natomiast pump truck będzie oświetlony, będzie to miejsce bezpieczne, które pewnie młodzieży umożliwi rewelacyjne spędzenie czasu.
1: W planach budżetowych znalazła się kwota 700 tysięcy złotych na budowę nowoczesnych sanitariatów z prysznicami nad zalewem Klinkówka. Czy inwestycja zostanie sfinalizowana jeszcze w tym sezonie wakacyjnym?
2: Tutaj duży znak zapytania. 700 tysięcy złotych to są środki finansowe w naszym budżecie. Składamy wniosek, a w zasadzie już ten wniosek jest złożony do lokalnej grupy działania Beskid Gorlicki. Szacujemy, że całe przedsięwzięcie będzie kosztowało około 1,2 miliona złotych, a więc dużo. Chcemy trochę wykorzystać środki LGD, trochę środki gminne. Wniosek już został złożony, jest oceniany. W tej chwili jeszcze składamy wyjaśnienia. Trzymamy kciuki za to, aby się udało i pewnie inwestycja, całe to przedsięwzięcie będzie przeznaczone do realizacji w roku 2027, o ile to wsparcie finansowe z lokalnej grupy działania będzie aktualne.
1: A jak wygląda początek sezonu w tym miejscu?
2: Klimkówka, już widzimy, że jest tłumnie odwiedzana, zwłaszcza w te dni upalne, bo temperatury sięgały do 35 stopni Celsjusza. No, ludzie są spragnieni ochłody, są spragnieni cienia, więc widzimy bardzo duży ruch na Klimkówce. Przygotowaliśmy parkingi, zostały wykoszone trawy. Niestety woda nie sięga do terenu kąpieliska, które zostało wydzierżawione od Wód Polskich. Mam nadzieję, że ten stan wody się na tyle podniesie, że będzie możliwe korzystanie jeszcze w tym roku z tego kąpieliska. Zobaczymy. Mamy zatrudnionego bosmana, który kieruje ruchem na tafli jeziora, bo pamiętajmy, że mimo niskiego poziomu wody, około 50%, to jezioro Klimkówskie jest wypełnione. Jest dużo chętnych, którzy właśnie przyjeżdżają po to, aby pojeździć na rowerkach, na kajakach, na żaglówkach, uprawiać windsurfing, więc bosman tutaj jest tą osobą, która zabezpiecza. Natomiast bezpieczeństwa nad taflą jeziora pilnują woprowcy. Oni każdego roku angażują się bardzo mocno, jest kilkudziesięciu, oczywiście nie codziennie, ale kilku właśnie członków Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego czuwa w stanicy przy udziale policjantów, którzy również pilnują porządku i bezpieczeństwa. I to sprawia, że wszyscy przejeżdżający nad zalew Klimkówce czują się bezpiecznie. Oczywiście apel dla korzystających z wody, bo nikt tej kąpieli w jeziorze nie zabroni. Nie jest to kąpiel na strzeżonym kąpielisku, jest to kąpiel na własną odpowiedzialność. Jest bosman, są woprowcy, ratownicy. Natomiast właśnie apel o to, aby bardzo ostrożnie korzystać, zwłaszcza w te upalne dni, z wody. No wiadomo, woda jest niebezpieczna, a teren, ten niższy jeziora nie do końca został przed zalaniem jeziora uporządkowany, więc na dnie znajdują się różne niespodzianki. Korzystać w asyście, zawsze przy sobie mieć jakieś koło ratunkowe, no i oczywiście można chodzić, można zażywać tego, co w Klimkówce jest najpiękniejsze, a więc spokój, ciekawe krajobrazy, ścieżki pieszo-rowerowe. Zapraszamy do takiego korzystania z jeziora i z jego otoczenia.
1: Gminny Ośrodek Kultury realizuje projekt Wspólnie odkrywamy lokalne skarby z udziałem starszych mieszkańców. Jak gmina zamierza dalej wspierać i finansować aktywizację seniorów w regionie?
2: Te gry terenowe, tak zwane questy, spotkały się z bardzo dobrym odbiorem. Kilka miesięcy temu taka gra została zorganizowana i ku zdziwieniu i władz gminy, i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury odniosła ona, ta gra, bardzo duży sukces. Mieszkańcy podeszli z wielkim zainteresowaniem i co najważniejsze, okazało się, że mimo że mieszkamy tutaj od wielu lat, do końca historii naszej gminy, historii tego środowiska nie znamy, więc każda taka gra to są nowe doświadczenia, nowa wiedza, która też jest przekazywana młodszemu pokoleniu. Również ciekawą inicjatywą jest uruchomienie przez Stowarzyszenie Pogranicza Uniwersytetu Trzeciego Wieku i tutaj współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, współpracujemy z gminą. Do tego działania włączyli się seniorzy. Trwał nabór i on się już zakończył 31 maja 2026 roku. 100% chętnych, nawet więcej, także ci, którzy będą już w nadmiarze, również będą mogli wziąć udział w tym uniwersytecie. Uniwersytet to przede wszystkim wycieczki dla seniorów, wykłady tematyczne z ciekawymi ludźmi na temat medycyny, na temat zdrowia, na temat kultury i sztuki, wyjazdy do teatru i do kina. Te zajęcia będą prowadzone do 31 października aż 2028 roku. Będzie to czas zarówno wspaniały dla seniorów, ale i również dla urzędu. Będzie to czas doświadczeń, które zbieramy. Poznając potrzeby seniorów, spróbujemy na następne okresy również zabezpieczyć podobne działania lub nawet ciekawsze.
1: I na tym zakończymy. Tak tylko przypomnę.
3: Cieszę się, że środki.
4: A dzisiaj goście poranka jest starszy kapitan Paweł Giba, oficer prasowy Sanockiej Straży Pożarnej. Mamy czas wakacji, a wiadomo, że jak wakacje, to czas spędzony nad wodą. Które miejsca w regionie są uważane za takie najniebezpieczniejsze dzikie kąpieliska i jak straż patroluje te tereny?
5: W naszym regionie takimi najniebezpieczniejszymi dzikimi kąpieliskami są przede wszystkim rzeki. Ze względu na zróżnicowane kształtowanie terenu, nasze rzeki posiadają dość szybki nurt i nawet dla osób umiejących dobrze pływać może to stanowić poważny problem poprzez ściągnięcie w dół rzeki czy wyniesienie z dala od brzegu. Ponadto w rzekach występują również wiry, które niejednokrotnie nie są widoczne z powierzchni wody. Jeśli chodzi o rzeki, to również kolejną sprawą są wystające skały i kamienie, które stanowią duże zagrożenie, szczególnie dla osób skaczących do wody. Jeżeli chodzi o wody stojące, to tutaj zagrożenie przede wszystkim i może występować w takich zbiornikach powstałych sztucznie, typu wyrobiska, jakieś zalane kamieniołomy, kopalnie. Z tego względu, że te akweny posiadają bardzo zróżnicowane dno i w danym miejscu możemy mieć głębokość na przykład 1 metra, natomiast 2-3 metry dalej jest gwałtowny uskok i mamy wodę zdecydowanie głębszą. I dla osób nieumiejących pływać jest to ogromne zagrożenie. Ponadto problem stwarzają również rozmiary akwenów, ponieważ ludzie często przeceniają swoje możliwości, na przykład wypływając na środek jeziora, po czym tracą siły i ciężko jest mu wrócić do brzegu. Strażacy regularnie patrują akweny wodne, ale ich rola różni się tutaj troszeczkę od klasycznych ratowników wodnych. W sezonie letnim są to takie patrole, które są często realizowane wspólnie z policją. Strażacy pojawiają się na dużych akwenach, na jeziorach, na rzekach oraz na tak zwanych dzikich kąpieliskach. Wykorzystują do tego łodzie czy pontony. Głównym celem tych działań jest profilaktyka, czyli przede wszystkim uświadomienie ludzi o zagrożeniach, kontrolowanie również łódek, kajaków, pontonów, czy osoby będące na nich posiadają odpowiednie środki ochronne typu kamizelki ratunkowe.
4: Z jakimi największymi wyzwaniami mierzą się strażacy płetwonurkowie podczas akcji ratunkowych na otwartych akwenach?
5: Strażacy płetwonurkowie, którzy wchodzą w skład tak zwanych specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego, wykonują jedne z trudniejszych zadań w Państwowej Straży Pożarnej. W przeciwieństwie do nurków takich rekreacyjnych często mało widzą pod wodą, a ich praca wiąże się z ogromnym obciążeniem psychicznym i fizycznym. Do takich największych wyzwań należą przede wszystkim presja czasu, czyli gotowanie się do nurkowania, wejście do wody oraz samo nurkowanie odbywa się, można to powiedzieć, na dużych obrotach, tak? Bo jeżeli mówimy o ratowaniu życia, to liczy się każda sekunda, więc te działania mają dosyć dużą dynamikę. Następnym takim wyzwaniem jest realizacja tych zadań podwodnych przy zerowej lub przy minimalnej widoczności. Niestety nasze wody nie są wodami czystymi i charakteryzują się bardzo słabą widocznością. Jeżeli nurek widzi 2-3 metry pod wodą, to jest dobrze, ale często jest tak, że ta widoczność jest zerowa i te działania poszukiwawcze realizowane są tak naprawdę bez żadnej widoczności. Kolejną rzeczą są znajdujące się pod wodą pułapki typu liny, drzewa, korzenie, o które łatwo się zaczepić i utknąć pod wodą. I tutaj w normalnych warunkach przy dobrej widoczności uwolnienie się z takiej pułapki jest, że tak powiem, nie jest jakoś bardzo trudne. Natomiast w naszych warunkach przy braku widoczności zlokalizowanie tego zaczepu jest trudne, a uwolnienie się z niego może być naprawdę trudne. Płetwonurkowie zawsze jadą ratować życie ludzkie, ale ze względu na fizjologię człowieka ten czas od utonięcia jest bardzo krótki, więc często jest tak, że tak naprawdę te akcje stają się akcjami poszukiwawczymi, czyli mającymi na celu wydobycie ciała. I tutaj ta świadomość nurka, który pracuje w zupełnej ciemności lub przy braku widoczności, świadomość tego, że tak powiem, za chwilę napłynie lub może napłynąć na to ludzkie ciało i kontaktu z tym ciałem, jest co najmniej stresująca. Oprócz tego mamy również warunki termiczne. No nasze wody są wodami zimnymi i może niektóre ciężko sobie wyobrazić, że w taki upalny, ciepły dzień temperatura wody przy powierzchni wynosi 20 kilka stopni, natomiast już tam po powiedzmy 10 metrów poniżej powierzchni. Nurek już jest narażony na wodę bardzo zimną, rzędu kilku stopni Celsjusza, co również, że tak powiem, powoduje jakieś czynniki stresujące.
4: O jakich tak najważniejszych zasadach zapominają Polacy, wchodząc do wody w upalne dni?
5: Najważniejszą zasadą jest zasada stopniowego schładzania się. Tak, jeżeli jesteśmy na rozgrzanym słońcu, nasz organizm jest rozgrzany i następnie szybko wbiegamy, wskaczemy do wody, to nasz organizm reaguje na to bardzo źle. Tak, następuje skurcz naczyń krwionośnych, skoki ciśnienia, zaburzenia oddechowe, więc jest to, że tak powiem, jedna z najważniejszych zasad, żeby przygotować ten organizm do wejścia do wody, do tak naprawdę znacznie zimniejszej wody niż powietrze, no bo nasze wody są wodami raczej. Kolejną sprawą jest łączenie alkoholu i kąpieli. Od zawsze wiadomo, że nie idzie to w parze. Po alkoholu stajemy się, że tak powiem, bardzo odważni, często wypływamy na środek jeziora, tracimy siły i kończy się to tragicznie. Kolejną sprawą jest przecenienie własnych sił. Tak, często wydaje nam się, że jesteśmy świetnymi pływakami, wypływamy na środek jeziora i nie jesteśmy w stanie wrócić. Więc jeżeli chcemy pływać, że tak powiem, na dalszy dystans, to myślę, że lepiej robić to wzdłuż brzegu, abyśmy w każdej chwili w razie kryzysu mogli wrócić do tego brzegu, niż pływać przez środek jeziora. Kolejną rzeczą jest takie fałszywe poczucie bezpieczeństwa na materacach i na wszelkiego rodzaju dmuchańcach. Często zdarza się tak, że osoby wypływają na środek jeziora, na środek jakiegoś zalewu, z dala od brzegu. Następnie przychodzi jakaś fala albo zrywa się silny wiatr i te osoby spadają do wody, tak? Ich ciała są rozgrzane na słońcu i może się to skończyć bardzo tragicznie. Jeszcze taką ważną rzeczą jest, no, wydaje mi się, o której zapominamy, niedostateczny nadzór nad dziećmi, tak? Często też osoby dorosłe chcą odpoczywać na brzegu i nieraz, że tak powiem, nie zawsze sprawujemy dostateczny nadzór nad tymi dziećmi, które troszeczkę inaczej odczuwają poczucie niebezpieczeństwa niż dorośli. I myślę, że taką ostatnią rzeczą, której też nie doceniamy, jest ignorowanie samego ukształtowania dna w zbiorniku, tak? Nieraz jest tak, że jesteśmy na płytkiej wodzie, 2-3 metry dalej, ta woda jest znacznie głębsza. I na przykład tak jest na terenie zbiornika Sylińskiego, gdzie to zróżnicowanie jest bardzo, bardzo różne.
4: Jeżeli upały, to też susza. Jaki stopień zagrożenia pożarowego dominuje obecnie w okolicznych lasach i czy rozważane są wprowadzenia okresowych zakazów wstępu?
5: Stopień zagrożenia pożarowego w lasach to takie wskaźniki, które określają prawdopodobieństwo wybuchu pożaru w danym dniu. One zmieniają się, mogą zmieniać się nawet 2 razy dziennie, bo są ustalane na podstawie pewnych danych, między innymi wilgotności ściółki, i te stopnie aktualizowane są o godzinie 9 i 13 każdego dnia. Te stopnie są 4, gdzie stopień 0 oznacza brak zagrożenia pożaru, natomiast stopień 3 oznacza duże zagrożenie. Tak jak powiedziałem, te stopnie, że tak powiem, zmieniane są, mogą zmieniać się nawet 2 razy dziennie, ale co muszę powiedzieć, no w ostatnich latach mamy do czynienia z długimi okresami bez opadów deszczu i coraz częściej utrzymują się długie okresy występowania tego 3 stopnia, czyli to zagrożenie duże, a nawet zagrożenie katastrofalne. I w związku z tym prawo przewiduje możliwość wprowadzenia tak zwanych okresowych zakazów wstępu do lasu. Tutaj zgodnie z ustawą ochrony w lasach okresowy zakaz wstępu do lasu może być wprowadzony przez nadleśniczego w przypadku spełnienia pewnych kryteriów. Między innymi chodzi o przez 5 kolejnych dni wilgotność ściółki o godzinie 9 musi być niższa niż 10%. Wtedy już zagrożenie pożarowe jest naprawdę katastrofalne. Jeżeli chodzi o lasy prywatne, to tutaj troszeczkę jest inaczej, bo tutaj okresowy zakaz wstępu może wprowadzić właściciel lasu, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
4: A co jest obecnie najczęstszą przyczyną pożarów ściółki leśnej podczas wakacji?
5: No niestety na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o statystyki pożarów, są niestety podpalenia, które odpowiadają za blisko 40% pożarów w lasach. I niestety to nie zmienia się od wielu lat, czyli sam człowiek niestety celowo przyczynia się do powstawania większości pożarów w lasach. Oprócz takich działań celowych człowieka, drugą przyczyną pożarów jest nieostrożność dorosłych i nieletnich przy posługiwaniu się ogniem. I to odpowiada za około 25% tych wszystkich pożarów. Bo tutaj mamy do czynienia z pozostawianiem niedogaszonych ognisk w lesie, z porzucaniem niedopałków papierosów, czy z przerzutami ognia z gruntów jakichś nieleśnych, tak? Czyli na przykład z wypalaniem traw. A więc jeżeli zebrać by to wszystko, no to działalność człowieka jest główną przyczyną pożarów w lasach.
4: Okres wakacyjny to także czas prac polowych. Jakie błędy rolników najczęściej doprowadzają do pożarów maszyn rolniczych i pól?
5: Jeśli chodzi o pożary pól, to niestety tutaj takim główną przyczyną pożarów jest wypalanie tych pozostałości roślinnych. Często ludzie nie doceniają tej potęgi żywiołu ognia, gdzie ten w przypadku długich okresów gazopadów ten pożar rozprzestrzenia się bardzo szybko na sąsiednie pola, nawet na lasy, więc myślę, że to wypalanie pozostałości roślinnych jest taką pierwszą przyczyną. Natomiast jeśli chodzi o przyczyny, o pożary powstałe od pożarów maszyn rolniczych, również zdarzają się takie rzeczy, bo musimy mieć świadomość, że te maszyny rolnicze pracują zazwyczaj w wysokich temperaturach, na dużych obrotach i najczęściej zły stan techniczny lub jakieś wady mogą być tą przyczyną. Na przykład jakiś brak konserwacji, pozostawianie resztek roślinnych na jakichś silnikach i elementach ruchomych, czy zły stan instalacji elektrycznej, przegrzanie łożysk i pasów klinowych. No myślę, że takie typowe elementy techniczne i ich niedopatrzenie powodują pożary od maszyn rolniczych. I tutaj apel taki, no rolnicy według mnie powinni posiadać jakiś taki podstawowy sprzęt gaśniczy, aby zareagować w pierwszej fazie pożaru, bo jeżeli nawet nie uda się ugasić tego pożaru, no to być może w jakiś sposób go spowolnić, tak? Czyli jakieś gaśnice, ale może nie gaśnice takie jak samochodowe, tylko troszkę większe, 4-6-kilogramowe, którymi już coś można ugasić.
4: W jaki sposób straż pożarna przygotowuje się do szybkiego reagowania na gwałtowne burze i podtopienia, które coraz częściej występują latem?
5: Generalnie jako cały system ratowniczo-gaśniczy jesteśmy przygotowani w każdym momencie na realizację takich działań. Natomiast jeżeli wiemy, że zbliżają się jakieś burze, to cały proces przygotowań możemy podzielić na takie działania prewencyjne, logistyczne i bezpośrednie procedury alarmowe. Takim w ogóle fundamentem szybkiego reagowania jest wyprzedzenie zdarzenia. I tutaj mówimy o prognozach, tak? Na stałe, na każdym szczeblu stanowisk kierowania strażacy współpracują z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Otrzymujemy bieżące powiadomienia, bieżące alerty, które są aktualizowane dosyć często i mamy pewnego rodzaju procedury, które obligują do wykonywania pewnych działań w zależności od otrzymanych stopni alarmowych. Na przykład przy najwyższym stopniu alarmowym jesteśmy zobligowani zwiększyć obsadę stanowiska kierowania czy jednostki ratowniczo-gaśniczej. Oprócz tego powiadamiamy jednostki OSP o prognozie danej pogody, aby przygotować, przepalić sprzęt, że tak powiem, na zapas. A już w przypadku przejścia, powiedzmy, komórki burzowej, tak, czy silnego wiatru, rozpoczyna się ten proces reagowania, tak, czyli tutaj ważną rzeczą jest odbieranie i dysponowanie. Tutaj nieraz zdarza się tak, że w ciągu godziny dostajemy 100 zgłoszeń i realizacja tych zgłoszeń w jednym momencie może być niemożliwa, więc, że tak powiem, w tym momencie dokonujemy oceny. Zdarzenia pilne są realizowane najpierw, zdarzenia, które mogą poczekać, są realizowane w troszeczkę późniejszym terminie. Tutaj nieocenioną rolą są jednostki ochotniczej straży pożarnej, są potężną siłą w skali całej Polski i bez takich jednostek OSP podczas dużych działań typu te silne wiatry czy przejście komórek burzowych, no system byłby zdecydowanie niewydolny.
4: A co powinien zrobić turysta, którego gwałtowna burza lub wichura zostanie w górach lub też na kajaku?
5: Szybka zmiana pogody w górach czy na terenie wodnym jest groźna i może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia. W takich warunkach mogą być kluczowe minuty. Jeśli chodzi o takie podstawowe zasady w górach w przypadku przyjścia gwałtownej burzy, to przede wszystkim jest jak najszybsze zejście z grani czy szczytów. Jeżeli da się to zrobić natychmiast, należy to zrobić. Dlatego należy też obserwować pogodę i być na to przygotowany. Ważne jest, abyśmy się też odsunęli od jakichś elementów metalowych. Jeżeli w górach są jakieś łańcuchy, drabiny, nie dotykamy tego, bo jak wiemy, elementy metalowe przewodzą prąd. Staramy się unikać jakichś ścieków wodnych oraz samotnych drzew. Bo wiadomo, że tak powiem, pioruny mogą uderzać w najwyższe elementy. Staramy się również przyjąć pozycję bezpieczną. Jeżeli jest możliwość, to siadamy na plecaku, bo w razie czego może on posłużyć jako izolator. Natomiast jeśli chodzi o zasady postępowania na terenie wodnym, tutaj podstawową zasadą jest jak najszybszy powrót do brzegu, jeżeli oczywiście jest taka możliwość. No wiadomo, że jeżeli jesteśmy na kajaku czy na łodzi i na jakimś jeziorze, porażę, no to jesteśmy najwyższym punktem w okolicy, więc ryzyko porażenia prądem jest nieznaczne, więc najszybszy powrót do brzegu jest najbezpieczniejszy. Jeżeli nie mamy możliwości dopłynąć do brzegu, to staramy się gdzieś zacumować, rzucić kotwicę, żebyśmy nie zostali porwani przez wiatr. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli mamy możliwość, wychodzimy jak najszybciej na ląd i zabezpieczamy sprzęt oraz szukamy bezpiecznego schronienia.
4: I na dzisiaj to jest wszystko. Starszy kapitan Paweł Giba, oficer prasowy Komendy Powiatowej i Państwowej Straży Pożarnej w Sadoku, był dzisiaj gościem. Za rozmowę bardzo dziękuję.
5: Dziękuję.
4: Całość można usłyszeć na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
3: Dziś gościmy pana doktora Jacka Krasia, kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Na studiach drugiego stopnia na kierunku zarządzanie w PANC została uruchomiona specjalność zarządzanie bezpieczeństwem. Jest to efekt współpracy Zakładu Zarządzania z Zakładem Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Skąd pojawił się pomysł na wspólne działanie tych zakładów uczelnianych?
6: Panie redaktorze, pomysł pojawił się już w zeszłym roku, kiedy zastanawialiśmy się wspólnie z władzami uczelni, czy uruchamiać studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. No tutaj mieliśmy taki dylemat, jeżeli chodzi o tę kwestię. W końcu pojawił się pomysł, żeby inny sposób rozwiązać tę sprawę, czyli właśnie opracować, zorganizować specjalność zarządzanie bezpieczeństwem na studiach drugiego stopnia, ale na kierunku zarządzanie. No chodziło o to, żeby umożliwić studentom kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne dalsze kształcenie.
3: Dla kogo są przeznaczone te studia?
6: Te studia, ta specjalność, która działa w ramach kierunku zarządzanie, przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, przede wszystkim studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, bo mogą kształcić się nadal na studiach drugiego stopnia po zakończeniu licencjatu, a muszę się teraz pochwalić, że właśnie niedługo będą pierwsze obrony prac licencjackich i studenci będą mogli skorzystać właśnie z tej specjalności na studiach drugiego stopnia, ale ta specjalność kierowana jest także do studentów innych kierunków w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, a także do studentów z innej uczelni. I też mamy sygnały z zewnątrz, od służb, od instytucji państwowych, samorządowych, których pracownicy są zainteresowani tą specjalnością. Zresztą tutaj dodam, że sama specjalność, idea tej specjalności była wcześniej konsultowana z otoczeniem zewnętrznym, z administracją państwową, samorządową, służbami i spotkała się z bardzo dużą przychylnością i akceptacją.
3: Jakie przedmioty będą zaliczać studenci? W jakich dziedzinach konkretnych będą się kształcić?
6: Jeżeli chodzi o specjalność zarządzania bezpieczeństwem, myślę, że stworzyliśmy taką bardzo innowacyjną, nowoczesną ofertę dla tej specjalności. Ofertę, która, myślę, idzie z duchem czasu. Ma na celu sprostanie tym wyzwaniom, które obecnie się pojawiają w zakresie bezpieczeństwa, tym wyzwaniom geopolitycznym i innym związanym na przykład z klęskami żywiołowymi. Jakie to będą przedmioty? No podam takie przykładowe. Na pewno przede wszystkim będziemy kładli nacisk na przedmioty związane z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną i ochroną ludności, bo to obecnie najważniejsze tematy, ale będzie też zwalczanie terroryzmu, inne zagadnienia związane z wojną hybrydową, która przecież obecnie się toczy. Także na czasie bardzo przedmiot związany z technologiami IT w zarządzaniu bezpieczeństwem, zarządzanie procesami bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Musimy pamiętać, nie tylko w służbach, nie tylko w jednostkach samorządu terytorialnego czy instytucjach państwowych, ale także w przedsiębiorstwach. To też bardzo ważne kwestie, różnego rodzaju procedury, spełnienie wymagań krajowych związanych z przepisami unijnymi dotyczących zarządzania bezpieczeństwem, również w przedsiębiorstwach, a także w obiektach infrastruktury krytycznej. Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych to też taki, wydaje mi się, bardzo ciekawy i na czasie przedmiot.
3: Wspomniał Pan o użyciu narzędzi z dziedziny nowych technologii. Jakie to będą konkretne narzędzia, z którymi będą się zapoznawać studenci?
6: Przede wszystkim różnego rodzaju programy informatyczne, które będą pomagały studentom w analizowaniu i identyfikowaniu identyfikowaniu zagrożeń i rozwiązywaniu tychże sytuacji kryzysowych związanych z zagrożeniami. Studenci mają chociażby możliwość skorzystania z laboratorium 5G, bardzo nowoczesnego laboratorium, które na niewielu uczelniach w Polsce w ogóle funkcjonuje, ale też, co bardzo istotne i co dotyczy ściśle bezpieczeństwa wewnętrznego tego kierunku czy specjalności, o której mówimy, dojdzie wkrótce do zakupu specjalistycznego systemu zarządzania kryzysowego. Trzymaliśmy stosowne dotacje, właśnie niedawno się o tym dowiedziałem, więc myślę, że zakup będzie sfinalizowany. Jeżeli chodzi o system zarządzania kryzysowego, obejmuje on programy komputerowe, które mogą być także wykorzystywane na zewnątrz uczelni. Na przykład student, korzystając z telefonu komórkowego, może udać się w teren i tam identyfikować, analizować pewne sytuacje, zagrożenia, które mogą się pojawić. I ten system zarządzania kryzysowego będzie obejmował także symulatory sytuacji kryzysowych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Do tego potrzebne jest specjalistyczne laboratorium, które zresztą już na uczelni wkrótce będzie funkcjonować.
3: Czyli możliwe jest dzięki tym programom zasymulowanie na przykład powodzi?
6: Dokładnie tak. Mało tego, możemy analizować w czasie rzeczywistym te zagrożenia, na przykład, oby do tego nie doszło, wylanie w Wisłoka. I tutaj studenci wraz z prowadzącym mogą analizować te sytuacje, próbować znaleźć rozwiązanie, czy w przyszłości zapobiegać skutkom tego typu zdarzeń. Każde zdarzenie kryzysowe na terenie całego świata może być dzięki temu programowi analizowane, plus mamy gotowe scenariusze i dzięki wirtualnej rzeczywistości możemy tutaj te symulacje sytuacji kryzysowych przeprowadzać. No dodam, że jest to program specjalistyczny wysokiej klasy, którym posługują się służby na najwyższym szczeblu, czy też administracja państwowa, ta związana z zarządzaniem kryzysowym na wysokim szczeblu. I też tutaj dodam, że pracownicy mojego zakładu będą bardzo dobrze przeszkoleni, otrzymają stosowne certyfikaty i będziemy mogli prowadzić dalej szkolenia, czyli kierować je do na przykład pracowników administracji zatrudnionych w komórkach organizacyjnych związanych z zarządzaniem kryzysowym, czy do służb. Oczywiście również dla studentów będzie to bardzo istotne.
3: Sytuacja, która obecnie istnieje na świecie, zwiększa zainteresowanie takimi specjalistami. A czy nasz rynek regionalny potrzebuje takich ludzi?
6: Zdecydowanie tak, panie redaktorze. Ciągle pojawiają się nowe przepisy, nowe wytyczne, które dotyczą nie tylko służb, ale przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego, bo one będą odgrywać główną rolę, jeżeli chodzi przede wszystkim gminy, jeżeli chodzi o obronę cywilną i ochronę ludności. Pojawią się na pewno dość dość wymagające przepisy dotyczące używania, zarządzania sztuczną inteligencją, więc tutaj ta oferta na pewno jest bardzo istotna i tacy specjaliści będą bez wątpienia bardzo potrzebni również w naszym, a może przede wszystkim w naszym regionie, bo przecież jesteśmy blisko linii wojny i także inne zagrożenia u nas, sytuacje kryzysowe mogą się pojawić.
3: Wracając może do takich wymagań formalnych, do kiedy trwa rekrutacja, ile miejsc jest przygotowanych i co trzeba złożyć, aby się dostać na tą specjalizację.
6: Jeżeli chodzi o kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, studia licencjackie, w ogóle jeżeli chodzi o rekrutację na uczelni, rekrutacja już trwa. Rekrutacja trwa, czyli można się rejestrować. Już mamy dość sporo kandydatów, również na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne. Ta liczba kandydatów na pewno znacznie się zwiększy w momencie ogłoszenia wyników matur, ale rekrutacja trwa. 19 kierunków licencjackich, w tym inżynierskich, 4 kierunki studia drugiego stopnia i studia również jednolite magisterskie. Jeśli chodzi o kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne czy zarządzanie, tutaj przede wszystkim liczą się wyniki egzaminów maturalnych, więc jeżeli ktoś już takie wyniki posiada, może rejestrować się, no i później oczywiście będzie ta weryfikacja kandydatów. Liczba miejsc oczywiście ograniczona, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne. Myślę, że tak około 50 osób jesteśmy w stanie przyjąć. Po prostu nie chodzi nam o ilość też, tylko chodzi o jakość. Zainteresowanie jest bardzo duże, ale no, aby skutecznie kształcić, no tutaj musimy i solidnie, no tutaj musimy zwracać uwagę na ilość. Będziemy mieli laboratorium, mamy zajęcia w małych grupach, no nie jesteśmy w stanie dobrze wykształcić bardzo dużej ilości osób, więc 50 osób to jest taka, myślę, optymalna liczba. Inna sytuacja pewnie na studiach drugiego stopnia, na zarządzaniu, gdzie tam są do wyboru, jest więcej specjalności, natomiast jeśli chodzi o tą specjalność, potrzebne, czyli zarządzanie bezpieczeństwem, minimum 15 osób, żeby specjalność została uruchomiona, ale dochodzą mnie sygnały, że nie będzie żadnego problemu z uruchomieniem tej specjalności.
3: Czyli na tę specjalność jakie konkretne wymagania są dla przyszłego studenta?
6: No ukończenie studiów pierwszego stopnia. Ukończenie studiów pierwszego stopnia, czyli studiów licencjackich, i na podstawie wyników osoba może się rejestrować i na podstawie wyników zostanie zakwalifikowana na studia drugiego stopnia. Nie muszą to być osoby oczywiście kończące licencjat z zarządzania, a także z innych kierunków, szczególnie mam tutaj na myśli nauki społeczne, czyli chociażby nauki o bezpieczeństwie.
3: Dziękuję za rozmowę. Gościem programu był dr Jacek Kraś, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego PANS w Krośnie.
6: Panie redaktorze, dziękuję bardzo za zaproszenie do studia. Kolejny raz jestem gościem w Radiu Trendy, za co bardzo dziękuję. Bardzo zawsze miło spotkać się z Państwem. No i dziękuję Państwu słuchaczom za uwagę i zapraszam na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.
7: Reklama. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Reklama.
0: Teraz w magazynie będzie rozmowa z Pawłem Augustynem, burmistrzem Ryglic. Zaczniemy jednak od relacji z oddania mostu w Sanoku.
9: Nowy most imienia Królowej Zofii w Sanoku został uroczyście otwarty. Budowa mostu to największa inwestycja infrastrukturalna w historii miasta, której całkowite koszty wyniosły blisko 110 milionów złotych. O szczegółach mówi Tomasz Matuszewski, burmistrz miasta Sanoka.
10: Inwestycja za ponad 110 milionów złotych, wkład własny po stronie miasta zaledwie 12 milionów złotych, duże dofinansowanie ponad 97 milionów, przepiękny most, prawie 300-metrowy, pylonowy, z pięknym pylonem. Na górze widzimy herb, podświetlony będzie ten herb. Cały most będzie też podświetlony z pięknym zjazdem do ulicy Rybickiego. Na pewno upłynie ruch, ale przede wszystkim daje taki drogowskaz i na rozwój gospodarczy tej części miasta. Mamy teraz możliwość dojazdu wszystkich autokarów do Muzeum Budownictwa Ludowego. Wiemy, co się dzieje przy różnego rodzaju eventach i inicjatywach realizowanych przez Muzeum Budownictwa Ludowego. Często jest tak, że stoimy w korkach na tym moście białogórskim bardzo długo. Dziś na pewno ten problem już został rozwiązany. Też widzimy, że płynność ruchu na rondzie turbinowym jest dużo lepsza niż wcześniej to wyglądało. Część mieszkańców, szczególnie ze śródmieścia, z centrum miasta, może szybciej sobie dojechać do domów.
9: Mówi Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
8: To wymagało dużo pracy, dużo determinacji, dużo też rozmów, wspierania się wzajemnego, ale też i tych dobrych decyzji, decyzji, które o wydaniu, które wówczas zdecydował ówczesny starosta, ale też wydanie tej decyzji wcale nie było łatwe. Było wiele wątpliwości. Pamiętam, jak pan obecny tutaj ze mną, pan dyrektor Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, również przyjeżdżał tutaj na konsultacje. Pamiętam, jak ten proces decyzyjny był bardzo ciężki, bardzo trudny. Most, proszę państwa, bardzo ważny dla Sanoka, ale nie tylko, również bardzo ważny dla województwa podkarpackiego. Przecież stąd kilkaset metrów dalej jest skansen w Sanoku. To jest jedna z najważniejszych wojewódzkich instytucji kultury, bardzo często odwiedzana. Dojazd przez ten most, który do tej pory funkcjonował, a który pewno za niedługo zamieni się na kładkę rowerową, był dość uciążliwy. Ten most to będzie główny dojazd do skansenu. Główny dojazd jeszcze przez tą drogę, która wymaga remontu. I chciałem, panie burmistrzu i państwo radni, poinformować państwa, że na ostatnim zarządzie województwa w obecności pana marszałka Władysława Ortyla, pani marszałek Jarosińskiej-Jedynak, zdecydowaliśmy o współfinansowaniu tej inwestycji.
9: W wydarzeniu wzięła także udział Małgorzata Jarosińska-Jedynak, członek zarządu województwa podkarpackiego.
11: Kiedy jako minister funduszy i polityki regionalnej podejmowałam decyzję o realizacji mostu w Sanoku w ramach programu Mosty dla Regionów, wiedziałam, że to nie będzie kolejna inwestycja, której przygotujemy dokumentację i odłożymy ją na półkę. I dlatego chcę dzisiaj przede wszystkim podziękować wszystkim tym, którzy przez lata pozostawali wierni tej idei budowy mostu, tym, którzy pomimo wielu przeszkód nie zrezygnowali i tym, którzy każdego dnia wykonywali swoją pracę z myślą o mieszkańcach Sanoka i Podkarpacia. Bo to jest sukces państwa, was, mieszkańców Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka. Ale chciałabym, żebyśmy zapamiętali jeszcze jedną ważną rzecz. Najważniejsze decyzje podejmuje się wtedy, kiedy nie ma oklasków, gdy nie ma zdjęć, gdy nie przecina się wstęgi, tylko wtedy, kiedy trzeba wziąć odpowiedzialność za przyszłość. I właśnie dlatego ten most ma dla mnie wymiar bardzo szczególny. Nie dlatego, że jest imponującą konstrukcją, a ja jestem inżynierem, ale dlatego, że jest dowodem na to, że odważne decyzje podejmowane są z myślą o mieszkańcach i naprawdę zmieniają naszą rzeczywistość. Most Królowej Zofii będzie służył kolejnym pokoleniom, będzie łączył dwa brzegi Sanu. Będzie przypominał, że warto mieć odwagę, że warto patrzeć dalej niż do końca kadencji, bo taka właśnie jest istota służby publicznej. Budować dla tych, którzy przyjdą po nas.
9: Mówi Krzysztof Mosiężny, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Rzeszowie.
12: Oczy całego Podkarpacia są dzisiaj zwrócone na Sanok. I tym bardziej jest mi bardzo miło, że możemy dzisiaj być tutaj z państwem, aby wręczyć panu burmistrzowi Tomaszowi Matuszewskiemu nagrodę Skrzydła Rozwoju Biznesu, nagrodę Regionalnej Izby Gospodarczej w Rzeszowie. Nagroda, którą wręczamy rzadko. Natomiast, drodzy państwo, tak jak pan burmistrz powiedział, największa historyczna inwestycja w Sanoku, która pokazuje, że na styku współpracy przedsiębiorców i samorządu terytorialnego rozwijamy i budujemy nasze małe ojczyzny. Drodzy państwo, ale tak jak tutaj wybrzmiewa, tak w biznesie, tak w życiu, tak w samorządzie, bez odwagi, bez determinacji tego się zrobić nie da. I drodzy państwo, to pokazuje, że Sanok ma doskonałego, odważnego gospodarza, z którego wszyscy możecie być bardzo dumni.
9: Wielu mieszkańców Sanoka z ogromną radością i entuzjazmem przyjęło otwarcie nowego mostu, podkreślając, że była to najbardziej wyczekiwana inwestycja drogowa w historii miasta. Posłuchajcie sami.
13: No jest piękny, potrzebny dla mieszkańców.
14: Cóż można powiedzieć? Piękny most, cieszyć się dniem, chwilą. Niech się miasto rozwija. Bardzo fajny most jest. Bardzo fajny.
15: Cieszymy się strasznie.
16: Tego cieszymy się strasznie, że takie coś się stało w Sanoku. Piękne, piękne, uroczystość też piękna i pogoda piękna. To najważniejsze, że...
17: Dziadki przyszli z okazji Zosi.
16: Bo nasza Mnusia też uczestniczyła. Czynniczką była. Miłego dnia życzę Państwu.
17: Piękny, no, na miarę czasu.
18: Robi,
17: podobał
18: sam robi wrażenie.
17: Most. A teraz jest wspaniały. Ja mam widok z okna. Uważam, że bardzo dobra. To jest, jak to się mówi, nowoczesność. Niech ludzie się cieszą, nasze pokolenia dalsze, niech to będzie dla naszych pokoleń, które tam bardzo piękne morze. Bardzo dobre rozwiązanie. Dla skansenu, dla turystów będzie dojazd. To jest najważniejsze. Myślimy, że to wszystko jest powoli się jeszcze wszystko rozkręci.
19: I to jest, myślę, że jeszcze inwestycja w przyszłość. To już do przodu trzeba patrzeć z perspektywy miasta i mieszkańców Sanoka.
1: Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice, jest dzisiaj gościem rozmowy. Dzień dobry, witam pana.
20: Dzień dobry, witam panią redaktor i witam państwa.
1: Gmina otrzymała właśnie ponad 754 tysiące złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację 3 odcinków ulicy Łokietka w Ryglicach. Kiedy dokładnie ruszą prace budowlane? Jakich utrudnień w ruchu mogą spodziewać się mieszkańcy?
20: Tak, to jest jedna z głównych ulic w mieście Ryglice. Byliśmy na 10. miejscu rezerwowym, nie zahaczyliśmy się do w pierwszym rozdaniu, ale przetargi, były oszczędności na przetargach i oczywiście te środki otrzymaliśmy. Łączny koszt inwestycji to 1 600 000, dokładamy swoje środki finansowe i to będzie blisko 3 km nowej nakładki asfaltowej, łącznie z poszerzeniem o 60 cm jezdni. Ta jezdnia była wąska, tak? Także, że bardzo potrzebna droga zniszczona i myślę, że mieszkańcom będzie służyła wiele, wiele lat. W tej chwili przygotowujemy przetarg. W tym roku jeszcze rozstrzygniemy przetarg. Wiemy, że te przetargi trwają czasem i nawet rok, bo jak się firmy odwołują do KIO w Warszawie, do sądu, bo przedsiębiorcy się biją o inwestycje, to różnie to bywa. Najkrócej to jest 2 miesiące, tak? W związku z tym w tym roku prawdopodobnie nie zdążymy wykonać. Damy czas na wykonanie tej drogi do końca maja przyszłego roku. Oczywiście, jeżeli firma, która wygra i rozstrzygnie się ten przetarg jeszcze przed zimą, to być może w tym roku zostanie to wykonane, ale ja uważam, że jak te przetargi, które teraz organizujemy, one się przeciągają, że do maja, końca przyszłego roku wykonamy tą nakładkę.
1: Czyli ten komfort kierowców zostanie znacznie usprawniony?
20: Komfort kierowców, a również i pieszych, bo poszerzenie drogi to jest zwiększenie bezpieczeństwa dla dzieci. Wąska droga, niebezpiecznie, poszerzamy ją po to też, żeby to miejsce dla pieszych też było, dla dzieci, które chodzą do szkoły.
1: Skoro już jesteśmy przy tematach związanych z infrastrukturą drogową, to na jakim etapie są obecnie prace projektowe nad nowym połączeniem drogowym z Ładnej do Lubczy i kiedy realnie można spodziewać się rozpoczęcia tego przedsięwzięcia?
20: Tak, doszło do spotkania kolejnego już w starostwie powiatowym. W tej chwili trwają prace cały czas, które prowadzi projektant, czyli tyczy ten pas drogowy. Natomiast po wytyczeniu już konkretnego pasa drogowego szerokości będzie tak zwanym ZRID-em, będą te nieruchomości wykupione od mieszkańców i oczywiście projekt i realizacja zadania. To jest zadanie na 8 lat, tak? Tak to przewidujemy, ponieważ to jest pełna modernizacja, budowa nowej drogi i modernizacja drogi od Zalasowej do Lubczy Powiatowej, tak? W związku z tym tych prac będzie bardzo dużo, ale to będzie również ogromny koszt. Ale to będzie droga szybkiego ruchu, będzie droga z chodnikami, tak? Będzie droga bezpieczna. W związku z tym skróci to również dojazd do autostrady z Lubczy, Woli Lubeckiej, Jonin, Kowalowej, tak? Również Ryglic, tak? Do 20 minut. W związku z tym, że teraz to jest około 40 minut, to skracamy o blisko połowę.
1: Mieszkańcy chyba też czekali na realizację tego zadania.
20: Tak, to mamy drogi o bardzo niskiej nośności. Ta droga też spowoduje to, że ta nośność będzie dużo większa i liczymy na to, że przedsiębiorcy zaczną u nas również inwestować i budować podmioty gospodarcze, bo dziś borykamy się z takim tematem, że przedsiębiorca chce postawić, tak, podmiot, ale jeżeli chce wozić

0: 1 września i dziś jest tam 22 maluszki, czyli praktycznie 100%. Miesiąc temu otworzyliśmy w Ryglicach, wyremontowaliśmy stare przedszkole, o czym kilka razy już mówiliśmy, i na parterze są miejsca przedszkolne jeszcze, tak? Dwie sale przedszkolne, a na pierwszym piętrze jest żłobek zlokalizowany na 32 maluszków. Już mamy 10 maluszków w tym żłobku, natomiast liczymy na to, bo rekrutacja cały czas trwa, tak? Liczymy na to, że tych dzieciątek będzie coraz więcej w żłobku. Myślę, że w tej chwili no, rodzice wyjeżdżają na wakacje z rodzinami, także że ten wrzesień to będzie taka wykładnia już, ile dokładnie tych maluszków do naszego żłobka przyjdzie, ale też końcem lipca otwieramy kolejny żłobek w Zalasowej na 44 miejsca żłobkowe, tak? Żłobek jest już wybudowany, wykończony, trwa w tej chwili wyposażenie i kończy przedsiębiorca budować plac zabaw i 29 lipca oddajemy nowy żłobek mieszkańcom Zalasowej. Także trzy żłobki w ciągu 2 lat w miejscowości, w gminie Ryglice. To jest bardzo duże wydarzenie, bo nigdy w historii Ryglic żłobka nie było, tak? Tak jak nie było również stypendiów, które ufundowałem 3 lata temu, i w tą sobotę mamy wręczanie 30 laureatów, którzy zdobyli dobre wyniki, powyżej 5,2 średnia, tak? Angażowali się w życie szkolne, dostaną na wakacje po 550 zł.
1: Proszę jeszcze przypomnieć, gdzie mieści się żłobek w Zalasowej?
0: W Zalasowej żłobek mieści się na ulicy Tuchowskiej, tak? Przy głównej drodze powiatowej. Jest to piękne, zielone miejsce poza centrum, bez zgiełku, bez hałasu, żeby te maluszki mogły spokojnie na terenach zielonych, że tak powiem, obok kompleksu leśnego, gdzie dużo świeżego powietrza jest, tak, mogły tam fajnie sobie przebywać.
1: W szkołach podstawowych na terenie gminy Ryglice zostaną dostosowane łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jakie kolejne placówki oświatowe w gminie przejdą podobną modernizację w najbliższym czasie?
0: Dwie placówki to jest szkoła właśnie w Zalasowej, gdzie będzie dostępność dla osób niepełnosprawnych, część łazienek zostanie wyremontowanych, również partery zostaną dostosowane do dostępności, również będą wymieniane drzwi, będą szersze drzwi, bo ta szkoła była wybudowana no, wiele lat temu, także że nie spełnia tych wszystkich wymagań, ale również będą nauczyciele doszkalani z tego projektu, jak również uczniowie będą mieli dodatkowe zajęcia i będzie też zakupione za około 400 tysięcy dodatkowe wyposażenie dla szkoły i takie same zadanie będzie realizowane w szkole podstawowej w Ryglicach. Natomiast w przedszkolu w Ryglicach będzie też modernizacja placu zabaw, tak? Będzie taki duży statek zakupiony dla dzieci, który tam zostanie postawiony, tak? I łącznie, i to jest projekt od smyka do sensoryka, tak? Czyli łącznie blisko 2,5 miliona inwestujemy w szkoły. W tym roku zaczynamy, bo już przetargi rozstrzygamy i ten i przyszły rok będzie to zrealizowane.
1: Czyli procedury już ruszyły.
0: Procedury przetargowe ruszyły. Liczymy na to, że uda się szybko i sprawnie inwestycje zakończyć.
1: Strażacy ochotnicy z jednostek takich jak Zalasowa czy Wola Lubecka otrzymali dotacje finansowe. Na jaki konkretnie sprzęt lub modernizację remiz zostaną przeznaczone te środki?
0: Znaczy, my remizy mamy wyremontowane, bo zainwestowaliśmy ponad 9 milionów złotych już w strażaków, nowe garaże, nowe remizy przebudowane, wyposażone. Natomiast oczywiście na bieżące potrzeby strażacy potrzebują środki finansowe, żeby doposażać jeszcze w różnego rodzaju sprzęty przede wszystkim. I oczywiście takie środki finansowe otrzymują od ze Starostwa Powiatowego, z Urzędu Marszałkowskiego składaliśmy wnioski i te środki finansowe będą wykorzystane na dosprzętowienie.
1: I na tym obecnie postawimy kropkę. Tak tylko przypomnę, Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice, był gościem poranka. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, pani redaktor. Dziękuję bardzo państwu.
2: Bezpieczne wakacje opierają się na edukacji i profilaktyce. Dla dzieci najważniejsze zasady to kąpiele tylko w miejscach strzeżonych, bezwzględne noszenie kasku podczas jazdy na rowerze lub hulajnodze, ostrożność w kontaktach z nieznajomymi oraz znajomość numerów alarmowych. Rodzice z kolei muszą zadbać o weryfikację organizatora wypoczynku przed wysłaniem dziecka na kolonie czy obóz,

0: oraz ustalić z dziećmi jasne zasady komunikacji.
1: Czas wakacji to moment, kiedy wiele dzieci będzie wyjeżdżać na kolonie. O jakich zasadach bezpieczeństwa tutaj muszą pamiętać?
0: Podczas kolonii dzieci muszą bezwzględnie słuchać poleceń wychowawców i nie oddalać się od grupy bez ich zgody. Kluczowe jest również dbanie o higienę osobistą, stosowanie ochrony przeciwsłonecznej, odpowiednie nawadnianie organizmu, a także natychmiastowe zgłaszanie opiekunom każdego złego samopoczucia, urazu czy zauważonego zagrożenia.
1: Na tą kolonię dzieci będą oczywiście pewnie wyjeżdżać autobusami. Czy możliwa jest kontrola autobusów przed takim wyjazdem i na jakich zasadach?
0: W okresie wakacji policjanci ruchu drogowego w całym kraju będą prowadzić wzmożone kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Celem naszych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdów. Funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, ich obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, stan ich trzeźwości i ogólną kondycję psychofizyczną. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów, który można znaleźć na stronie internetowej policja.pl. W powiecie leskim nie ma takiego stałego punktu kontroli, ale zawsze można się na taką kontrolę umówić, dzwoniąc do nas odpowiednio wcześniej. Numery kontaktowe są dostępne na stronie internetowej leskiej policji.
1: Żyjemy w takich czasach, że część dzieciaków pewnie wakacje będzie spędzać w internecie. Jak ustrzec właśnie ich przed niebezpieczeństwem w tym miejscu?
0: Aby ustrzec dzieci przed zagrożeniami w internecie, na przykład cyberprzemocą czy nieodpowiednimi treściami, kluczowa jest otwarta rozmowa i budowanie zaufania. Podstawą ochrony jest rozmowa i relacja z rodzicem. Dziecko musi wiedzieć, że w razie trudnej sytuacji, na przykład gdy ktoś się obrazi albo wyśle niepokojące materiały, może zwrócić się do opiekuna bez obawy o karę. Warto pytać, co dziecko robi w sieci, w jakie gry gra, z kim rozmawia. Trzeba tłumaczyć najmłodszym, że w internecie nie każdy jest tym, za kogo się podaje i że nieznajomym nigdy nie wolno podawać swoich danych. Rodzic powinien także ustalić zasady korzystania z sieci, zainstalować oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej i nauczyć dziecko krytycznego podejścia do informacji. I niezwykle ważne jest ustalenie limitów, zwłaszcza w wakacje, gdy my pracujemy, a dzieci ten czas spędzają bez nas. Jasne reguły zapobiegają uzależnieniu od ekranów i ułatwiają dziecku funkcjonowanie w cyfrowym świecie.
1: Wakacje to też moment wyjazdów. O czym musimy pamiętać, planując taki wyjazd i na przykład przy wynajęciu noclegu?
0: Planując wyjazd i wynajem noclegu, najważniejsze jest dokładne zweryfikowanie lokalizacji pod kątem naszych planów. Sprawdzenie zasad anulowania, upewnienie się co do ukrytych kosztów, na przykład opłaty klimatycznej, kaucji, no i analiza opinii poprzednich gości. Jeśli nie jesteśmy do końca pewni jakiejś miejscówki, warto po prostu tam zadzwonić, dopytać się, upewnić, że nie trafiliśmy na jakąś fałszywą ofertę.
1: A jeśli chodzi o wyjazd za granicę, o czym trzeba pamiętać, by ten wyjazd był bezpieczny?
0: Bezpieczny wyjazd zagraniczny wymaga sprawdzenia aktualnych wymogów wjazdowych, na przykład dotyczących paszportu, wizy. Należy upewnić się, czy paszport albo dowód osobisty są ważne odpowiednio długo i sprawdzić na stronach rządowych, czy do naszego celu podróży potrzebna jest wiza. Koniecznie trzeba wykupić polisę pokrywającą koszty leczenia i transportu medycznego, a podróżując po Europie wyrobić sobie bezpłatną europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Warto też zarejestrować swój wyjazd w rządowym systemie Odyseusz, co ułatwi konsulowi kontakt i pomoc w razie sytuacji kryzysowej. Warto też poznać lokalne prawa, obyczaje i zapisać sobie numery do najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej.
1: Czas wolny to też moment, kiedy część osób wyjeżdża do pracy sezonowej. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas takiego wyjazdu i samej pracy sezonowej też?
0: Praca sezonowa od lat cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno w kraju, jak i za granicą. Dynamiczny rynek pracy sprawia, że ogłoszenia o zatrudnieniu można znaleźć niemal wszędzie. W mediach społecznościowych, na portalach internetowych czy za pośrednictwem znajomych. Niestety wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również osoby, które próbują wykorzystać cudzą chęć zarobku. Osoby poszukujące zatrudnienia powinny zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza gdy oferta wydaje się wyjątkowo atrakcyjna, a pracodawca unika udzielania konkretnych informacji dotyczących np. warunków pracy, wynagrodzenia czy miejsca wykonywania obowiązków. Niepokój powinny wzbudzać także propozycje wymagające szybkiego wyjazdu, przekazania dokumentów tożsamości czy podjęcia pracy bez wcześniejszego ustalenia podstawowych warunków zatrudnienia. Dlatego przed wyjazdem do pracy sezonowej najważniejsze jest dokładne zweryfikowanie pracodawcy albo agencji i podpisanie legalnej umowy w znanym nam języku przed wyjazdem. Należy unikać ofert, które wydają się zbyt atrakcyjne i wymagają wpłacenia zaliczek przed podjęciem zatrudnienia.
1: Aktywność fizyczna to też jeden z elementów wakacji. Jakie najważniejsze zasady obowiązują użytkowników hulajnóg oraz rowerów?
0: Najważniejsze zasady dotyczą wieku i uprawnień. Hulajnogą elektryczną mogą samodzielnie poruszać się tylko osoby, które ukończyły 13 rok życia. Młodsi mogą z nich korzystać wyłącznie w strefie zamieszkania pod opieką dorosłego. Do kierowania hulajnogą elektryczną w wieku od 13 do 18 lat wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Rowerzyści muszą posiadać kartę rowerową do 18 lat lub dokument poświadczający pełnoletność. Zarówno rower, jak hulajnogę elektryczną należy prowadzić po drodze dla rowerów lub pasie ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone. Jeśli brakuje drogi rowerowej, użytkownicy hulajnóg mogą poruszać się po jezdni, ale tylko wtedy, gdy obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Rowerzyści mogą jeździć po ulicach z wyższym limitem prędkości, oczywiście poza drogami ekspresowymi i autostradami. Jazda po chodniku dotyczy w zasadzie tylko hulajnóg elektrycznych i to w określonych przypadkach, gdy brakuje drogi dla rowerów, a na jezdni limit przekracza 30 km na godzinę. Pamiętajmy, że na chodniku to pieszy ma zawsze bezwzględne pierwszeństwo, a użytkownik hulajnogi ma obowiązek poruszać się z prędkością zbliżoną do pieszego. Należy również pamiętać, że w tym roku zmieniły się przepisy i od 3 czerwca jazda w kasku ochronnym na rowerze i hulajnodze jest obowiązkowa dla wszystkich osób, które nie ukończyły 16 roku życia. My natomiast zachęcamy również osoby starsze, by także jeździły w kaskach. Dbajmy o własne zdrowie podczas wakacji i nie tylko wakacji.
1: Na tym zakończymy dzisiaj. Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy Leckiej Policji, była gościem. Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji, a całą rozmowę znajdziecie na stronie internetowej trendyradio.pl w zakładce audycje.
2: Trendy Radio 101.9 i 95 i 2 FM. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na mszę świętą z Bazyliki Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Łaska i pokój od tego, który był i który jest i który przychodzi, niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
2: Z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa chodzi, pochodzą owoce naszego zbawienia. I przychodząc tutaj w Dzień Pański, w niedzielę, przed ołtarz, na którym uobecnia się ofiara krzyżowa Pana Jezusa, przychodzimy do Boga, aby prosić Go o miłosierdzie, o przebłaganie tą najświętszą ofiarą naszych grzechów. Dzięki temu możemy napełnić się łaską, która jest konieczna do zbawienia, konieczna do naszego zmartwychwstania na wzór Chrystusa. Dziękujemy Bogu za to, że obdarza nas swoim miłosierdziem i byśmy nie mieli zamkniętych serc. Otwórzmy je, przepraszając Pana Boga za wszystkie nasze słabości i grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka. Najświętszą Maryję, Dziewicę, wszystkich aniołów świętych, was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego.

Tę przeświętą sprawujemy w następujących intencjach, za żyjących i zmarłych polecanych w codziennej mszy świętej wieczystej, w intencji żyjących i zmarłych czytelników posłańca Matki Bożej Saletyńskiej.

Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z Księgi Mądrości. Panie, nie ma oprócz Ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Twoja bowiem moc jest podstawą Twej sprawiedliwości. Wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twej potęgi i karzesz zuchwalstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz. Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi. I wlałeś synom z tym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umie się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha. Wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Boga. Oto słowo Boże.

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nimi pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Przedłożył im i inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka: otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha.

Często, gdy patrzymy na to, co się dzieje w świecie, na wojny, cierpienie niewinnych, albo na nasze własne trudności, to w sercu może rodzić się pewien bunt i niekiedy możemy pytać Pana Boga: Boże, skoro jesteś dobry, skoro jesteś miłosierny, to dlaczego pozwalasz, by zło istniało na świecie? Dlaczego nie zrobisz z tym porządku raz na zawsze? Pan Bóg nie zostawia nas bez odpowiedzi. Znajdujemy te odpowiedzi w mądrości Kościoła, w jego nauczaniu. I poszukajmy dzisiaj tych mądrości, może któraś z odpowiedzi na poruszony problem jest specjalnie skierowana do Ciebie. Dlaczego Bóg nie zniszczył tego świata, skoro tyle zła na tym świecie jest? Bo przygotował coś lepszego. Tak przypomina nam Kościół w katechizmie w numerze 412. Jak Bóg stworzył ziemię, to ziemia była rajem. Bóg stworzył raj na ziemi, było tylko dobro. Bóg nie stworzył zła, ale była też wolna wola. I człowiek mógł wybrać. I kiedy wybrał źle, po grzechu pierworodnym wszystko się popsuło. Zło przyszło na świat. Dlaczego wtedy Bóg nie zniszczył całego świata? Jakby nie zresetował go, że jakby tak powiedzieć językiem komputerowym? Bo chce dać szansę na raj o wiele piękniejszy niż ten, który był, ziemski. Bóg prowadzi nas do raju w niebie, tam gdzie On sam mieszka, a jest to o wiele piękniejszy raj niż ten, co był. Więc Bóg planuje coś o wiele lepszego. Co więcej, poznajemy z nauki Pana Jezusa, że zamieszkamy w tym raju niebieskim w naszych ciałach, ale to będą ciała uwielbione, takie jak miał Pan Jezus po zmartwychwstaniu, czyli w ciałach, które nie cierpią, które są niezniszczalne, które natomiast odczuwają wszelkie rozkosze nieba, w ciałach nieograniczonych przez prawa fizyki, w ciałach niezniszczalnych. I to cała wieczność. Czy dla tak niesamowitej wieczności nie warto pozwolić temu światu jeszcze chwilę istnieć? Ale ktoś może zapytać, skoro plan jest tak piękny, to dlaczego Bóg nie przetnie tego pasma nieszczęść teraz, dzisiaj, w tej sekundzie? Święty Piotr Apostoł w drugim swoim liście, w trzecim rozdziale, pisze wprost: niektórzy są przekonani, że Pan Bóg zwleka, ale On nie zwleka, tylko jest cierpliwy w stosunku do nas. Nie chcę bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Już w drugim wieku ojciec Kościoła Justyn Męczennik w pierwszej apologii tłumaczył, że Bóg czeka. Bóg czeka, aż dopełni się liczba wybranych, którzy mają być w niebie, świętych, których przewidział. Być może tymi świętymi my jesteśmy. A może ktoś z nas jeszcze trwa w grzechu ciężkim, więc może Bóg chce mu dać jeszcze czas, żeby się nawrócił. Bóg jest cierpliwy. Gdyby Bóg dzisiaj porządek zrobił z tym złym światem i zakończył go, wielu z nas nie miałoby już czasu na nawrócenie. Ale nie ma co zwlekać. Warto się jak najszybciej nawracać. A może niektórzy inne pytanie zadają.
A czy Bóg nie mógł stworzyć świata idealnego, w którym zło w ogóle nie mogłoby się pojawić? Oczywiście, żeby mógł, bo przecież Bóg jest wszechmocny, ale tego nie zrobił. Dlaczego? Dlatego, że Bóg, który jest miłością, chce prawdziwej miłości, a nie sztucznej, zaprogramowanej, wymuszonej. Prawdziwa miłość potrzebuje wolnej woli, czyli że ktoś mnie kocha ze swojej własnej woli, a nie że jest zaprogramowany na miłość jak robot. No, robota można zaprogramować, żeby mówił: kocham cię. Ale każdy wie, że to nie jest miłość. Co to za miłość, kiedy ktoś jest zaprogramowany, zmuszony, by kochać i nie ma wyboru? To nie miłość, tylko realizowanie programu. Dlatego Bóg stworzył świat z możliwością wyboru. A owszem, to tworzy ryzyko, że ktoś źle wybierze. Czy zatem Bóg chce, żeby zło istniało? Oczywiście, że nie. Wiemy to z 10 przykazań Bożych. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Pan Bóg nikomu nie pozwala na czynienie zła. Dlaczego zatem Bóg nie wyrwał zła z tego świata? I dzisiejsza Ewangelia o siewcy i o chwaście, o zbożu i o chwaście właśnie daje nam odpowiedź. Bo gdyby Bóg zlikwidował zło, zlikwidowałby też wiele dobrych ludzi. Gdyby zlikwidował choroby, nie byłoby lekarzy, pielęgniarek. Gdyby zlikwidował wypadki i pożary, nie byłoby bohaterskich strażaków, ratowników. Gdyby mechanicznie zlikwidował każdy nasz grzech, to nie zobaczylibyśmy szczytu Bożej miłości na krzyżu. Święty Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale pisał: gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze bardziej rozlała się łaska. To wcale nie znaczy, że grzechy są dobre. Wcale nie znaczy, żebyśmy grzeszyli, bo Pan Bóg jeszcze więcej łaski rozleje. Nie, nie. Grzechy nie są dobre. Oczywiście, że nie. To Bóg jest taki dobry, że Jego dobro jest większe niż nasze grzechy. Dlatego Bóg pokonuje zło dobrem, tak jak to uczynił na krzyżu. I tego też nas uczy, żebyśmy go naśladowali, i mówi przez apostoła: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Ludzie popełnili największe zło na świecie. Zabili Syna Bożego. A co Bóg na to? Pokonał to zło dobrem. Bo z tego krzyża wypływa nasze zbawienie. Co wcale nie znaczy, że zabicie Pana Jezusa było dobre. Nie, oczywiście, że nie. Ale to pokazuje, jaki Bóg jest dobry i jak wiele Syna Bożego kosztowało naprawienie tego zła. Zatem zło na tym świecie jest faktem, z którym po prostu się spotykamy. No, ale ostatnie słowo nie należy do zła w tym świecie, ale do Boga, który kocha, czeka i zwycięża. Na koniec zostaje jeszcze najważniejsze, osobiste pytanie dla każdego z nas. Jakiego zła dzisiaj ja doświadczam w swoim życiu?
I jak mogę współpracować z Panem Bogiem, żeby zrodziło się z tego jakieś dobro?

0: Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z niebem i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowanym również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony, pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, które mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję wiadany chrzest na odpuszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Z ufnością do Boga zanieśmy nasze modlitwy i błagania. Módlmy się za cały Kościół Święty, aby w obliczu wyzwań współczesnego świata niestrudzenie głosił Słowo Boże, które jak ziarno przynosi obfite plony w ludzkich sercach. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, kapłanów, diakonów, aby ich życie było odzwierciedleniem miłości Bożej, a głoszenie przez nich Ewangelii niosło pokój i nadzieję ludziom spragnionym Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy zmagają się z różnymi wątpliwościami w swoim życiu, aby poznając naukę Kościoła, naukę Pana Boga, odkryli odpowiedzi na swoje pytania. Ciebie prosimy. Módlmy się za żyjących i zmarłych, polecanych w codziennej mszy świętej wieczystej. Prośmy także w intencji żyjących i zmarłych czytelników posłańca Matki Bożej Saletyńskiej. Ciebie prosimy.
1: Słuchaj.
0: I módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy współpracując z łaską Bożą wykorzeniali zło z naszych serc i pomagali łasce Bożej tworzyć w nas dobro. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który w swoim Słowie dajesz życie i pokój, wysłuchaj naszych modlitw, które do Ciebie zanosimy przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty jedyną doskonałą ofiarą zastąpiłeś rozmaite ofiary.

0: diabla. Niech to, co każdy złożył na chwałę Twego majestatu, posłuży wszystkim do zbawienia przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępuje, niesamowity. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał ofiarę Tobie czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Uklęknijmy. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy pośleni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Józefem Sebastianem Pelczarem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Jana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. I nie ucz nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wiek wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: 못 얽매셔 Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Usiądźmy jeszcze na chwilę, wysłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich. Tradycyjnie za chwilę, jak co miesiąc, adoracja przebłagalna. Zapraszamy i zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Wieczystej Adoracji. Zachęcamy do zapisywania się w kaplicy lub na stronie internetowej na jedną konkretną godzinę czuwania. Jutro, 20 lipca, przypada 13. rocznica ingresu biskupa Jana Wątroby do Katedry Rzeszowskiej. W sobotę natomiast 25 lipca o godzinie 18 w Katedrze Rzeszowskiej podczas uroczystej Eucharystii biskup koadiutor diecezji rzeszowskiej Krzysztof Chudzio oficjalnie rozpocznie swoją posługę duszpasterską w naszej diecezji. Pamiętajmy w modlitwie o pasterzach naszej diecezji. 25 lipca wspominamy świętego Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Dlatego w następną niedzielę, 26 lipca, po każdej mszy świętej odbędzie się poświęcenie pojazdów z modlitwą o potrzebne łaski i błogosławieństwo w czasie podróżowania. Ofiary misyjne składane przy tej okazji przekazywane będą dla sióstr saletynek. W poniedziałek, 27 lipca, w naszym sanktuarium odbędzie się Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Do Dębowca przyjedzie młodzież uczestnicząca w rekolekcjach oazowych z różnych miejsc, aby wspólnie przeżywać dzień modlitwy, spotkania i radości. Pragniemy serdecznie ich ugościć. Dlatego w imieniu naszym i organizatorów zwracamy się z prośbą o wsparcie tego wydarzenia poprzez przyniesienie w przyszłą niedzielę ciast, słodkości oraz napojów, którymi będziemy mogli poczęstować naszych gości. A teraz adoracja przebłagalna.

Wszechmogący Wieczny Boże, upadamy na kolana przed Twoim majestatem ukrytym w Przenajświętszej Hostii i prosimy, abyś przyjął tę adorację wynagradzającą ku uczczeniu Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki, która jest pojednawczynią grzeszników. Przynosimy Tobie, Panie, nasze modlitwy i ofiary jako zadośćuczynienie i wynagrodzenie za wszelkie grzechy, zniewagi, niewierności i zaniedbania. Szczególnie pragniemy przebłagać Cię, Boże, za te grzechy, które były powodem łez i bolesnej skargi Najświętszej Maryi Panny z La Salette. Przepraszamy Cię, Panie, za lekceważenie Twoich przykazań, za obojętność religijną i za brak posłuszeństwa względem Ciebie, naszego najlepszego Ojca. Będziemy powtarzać: przepraszamy Cię, Panie, za nieświętowanie niedzieli i opuszczanie mszy świętej. Przepraszamy Cię, Panie. Za brak umartwienia i niezachowywanie nakazanego postu. Przepraszamy Cię, Panie. Za brak modlitwy w życiu codziennym. Przepraszamy Cię, Panie. Za przekleństwa i bluźnierstwa. Przepraszamy Cię, Panie. Za brak miłości bliźniego w rodzinach, wspólnotach, sąsiedztwie, zakładach pracy, szkołach i szpitalach. Za wszystkie grzechy i wady naszego narodu, którymi tak boleśnie zasmucamy Twoje Najświętsze Serce. Ogarnięci szczerym żalem i duchem pokuty, pragniemy obmyć nasze dusze z wszelkiej winy i oczyścić z grzechów. Niech skruszone serca, korzące się u stóp Twoich, przebłagają Ciebie, naszego Pana i Boga.

Boski nasz Zbawicielu, obecny w Najświętszym Sakramencie, uwielbiamy Cię i dzięki Ci składamy za wszystkie łaski udzielone nam za pośrednictwem Twojej Najświętszej Matki objawionej w La Salette. Będziemy powtarzać, uwielbiamy Cię, Jezu. W dziele odkupienia, którego dokonałeś na Kalwarii, uwielbiamy Cię, Jezu. W Twoim cudownym zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu, uwielbiamy Cię, Jezu. W zesłaniu Ducha Świętego Pocieszyciela i w Jego uświęcającej działalności w Twoim Kościele, uwielbiamy Cię, Jezu. W Twoim Słowie, które poucza ludzkie umysły i serca, w Twoich świętych sakramentach, w których jesteś obecny, uwielbiamy Cię. W tajemnicy odnowy i nawrócenia ludzkich serc, przez wstawiennictwo Maryi Saletyńskiej.

Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, udziel nam swego błogosławieństwa. Otaczaj opieką nasze rodziny, błogosław dzieciom i młodzieży. Błogosław rodzicom, krewnym, przyjaciołom i dobrodziejom naszym oraz tym, którym obiecaliśmy naszą modlitwę, tym, którzy nas prosili o nią. Wspieraj swoją mocą wszystkich chorych, cierpiących, strapionych i opuszczonych. Wspomnij o duszach wiernych zmarłych, którzy cierpią w czyśćcu. Skróć im pokutę czyśćcową i zaprowadź ich jak najszybciej do szczęścia wiecznego. Miej w opiece naszą ojczyznę, Polskę. Zachowaj ją od wojny, od niebezpieczeństw i daj jej pomyślny rozwój. Króluj nad nami wszystkimi, aby Najświętszemu Sercu, a przez to sercu całej Trójcy Przenajświętszej, była oddawana nieustannie chwała, dziękczynienie i miłość od każdego z nas, od wszystkich pokoleń i wieków.

Upomnij, o Matko Boża Saleteńska, prawdziwa Matko Bolesna, na łzy wylane za mnie na Kalwarii. Pomnij także na trudy, których się nieustannie dla mnie podejmujesz, aby mnie zasłonić przed sprawiedliwością Bożą. Czyż tedy teraz możesz opuścić dziecko swoje, skoro dla niego tak wiele już uczyniłaś? Tą pocieszającą myślą ożywiony upadam do stóp Twoich, choć tak niewierny jestem i niewdzięczny. Nie odrzucaj modlitwy mojej, o przeczysta dziewico, pojednawczyni grzeszników, lecz nawróć mnie i wyjednaj mi tę łaskę, bym Jezusa umiłował nade wszystko, a Ciebie pocieszał życiem świątobliwym, by mógł kiedyś oglądać Cię w niebie. Amen.

módlmy się. Boże, Ty nas odnawiasz przez Najświętszy Sakrament. Niech On napełni nasze serca słodyczą Twojej miłości i pomoże dążyć do niewypowiedzianych bogactw Twojego Królestwa. Przez Chrystusa.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkietę rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
0: Reklama.
2: Trendy z Tobą i dla Ciebie.
3: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Mniejszej Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu. Jednocześnie zapraszamy na kolejne transmisje w każdą niedzielę święta o godzinie 7. Gorąco zapraszamy.
4: Sponsorem łącza jest firma Sigma.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Reklama. Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zmasowany rosyjski atak na Kijów, najintensywniejszy od początku wojny. Alerty RCB rozesłane w 7 województwach, znów burze. Anglia brązowym medalistą mundialu po wygranej 6-4 z Francją. Michał Pierzchała. Co minutę jeden pocisk. Z taką intensywnością Rosja atakowała w nocy Kijów. Według Ukraińców to był najpotężniejszy ostrzał stolicy. Grzegorz Kozioł.
2: Pożary wybuchły w 5 dzielnicach miasta. Płonęły m.in. akademik, blok mieszkalny i supermarket. Uszkodzonych zostało też kilka innych budynków i magazynów, obiekty biurowe i samochody. Trwa gaszenie ognia, wciąż pracują jednostki ratunkowe i służby, a najciężej ranni zostali przewiezieni do szpitali. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jego administracja w tym roku dziesiątki razy zwracała się do Rosji z propozycjami zakończenia tej wojny, ale jedyną reakcją były odmowy. Partnerzy, Ameryka, Turcja i inne kraje europejskie i państwa arabskie starają się pomóc w organizacji spotkania przywódców. Putin nie ma zamiaru zakończyć wojny. Rano w Kijowie ogłoszono kolejny alarm przeciwlotniczy.
1: 10 województw z ostrzeżeniami IMGW przed burzami. Z kolei mieszkańcy i turyści w 7 regionach otrzymali SMS-owe alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Możliwe są silne opady deszczu oraz porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godziny 11. Dotyczą południowej połowy kraju, a w szczególności województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Mecz o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata wysoko zawiesił poprzeczkę przed dzisiejszym finałem. Anglia 6-4 pokonała reprezentację Francji i zdobyła brąz. Na ten medal angielscy kibice czekali bardzo długo, o czym mówi trener ich kadry, Thomas Tuchel.
3: To pierwszy medal od 60 lat i najlepszy wynik na mundialu rozgrywanym poza Anglią. Mam nadzieję, że zawodnicy po jakimś czasie będą dumni z tego osiągnięcia, choć nasze ambicje były zdecydowanie wyższe. Naszym marzeniem był finał i sięgnięcie po Mistrzostwo Świata.
1: Mecz o brąz już za nami, a dzisiaj finał na stadionie niedaleko Nowego Jorku, broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z mistrzami Europy, Hiszpanami. Pierwszy gwizdek w tym meczu o 21:00 polskiego czasu.

niemal cała południowa połowa Polski z ostrzeżeniami przed burzami. Na termometrach w ciągu dnia od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 25 stopni w centrum i do 28 stopni na południowym wschodzie. Jutro ochłodzenie będzie o kilka stopni mniej.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkietę rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
0: Reklama.
2: Twój region, twoje radio, trendy.

0: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trwa naprawa torowiska przed wydobyciem z Popradu wykolejonych wagonów. Studenci z Gdańska stworzyli Urwisa, to wodny dron do pomocy ratownikom. Na mundialu w finale między połowami meczu szykuje się najdłuższa przerwa w historii. Wystąpią Madonna, Shakira i Justin Bieber. Michał Pierzchała. Kolejarze zakończyli usuwanie wagonów towarowych, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli w Małopolsce i teraz już od świtu naprawiają uszkodzone torowisko. Dopiero po zakończeniu naprawy będzie możliwe wydobycie wagonów, które wpadły do rzeki Poprad. W rzece znajdują się dwa wagony, a trzeci jest częściowo zanurzony. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa torowiska. Nadal wstrzymany jest ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz-Krynica-Zdrój. Podróżnych przewozi zastępcza komunikacja autobusowa. Skuter wodny uderzył w dach na wodnej stacji paliw na jeziorze Niegocin w Giżycku. Za sterami był 11-latek, za nim siedział jego ojciec. Dziecko zbyt gwałtownie wcisnęło manetkę gazu. Nagły wzrost mocy wyrzucił skuter prosto na nabrzeże. Chłopiec z urazem głowy i nogi śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala. Urwis to nazwa wodnego drona, który już niedługo może wspierać ratowników na kąpieliskach. Pływającą konstrukcję, podobną do płaskiej, pozbawionej burt łodzi, stworzył czyli studenci z Politechniki Gdańskiej. Paweł Radzewicz.
2: Urwis nie ma zastąpić ratowników, ale wspomóc ich działanie na samym początku akcji, mówi jeden z twórców drona, Łukasz Gedeniewiadomski.
3: W ratownictwie wodnym kluczowy jest czas. Chcemy, żeby nasz Urwis był gotowy już po minucie do akcji.
2: Co więcej, ma poradzić sobie zarówno z wysokimi falami, jak i mgłą, czy warunkami nocnymi, dodaje Maksym Domkowski.
4: Może błyskawicznie dopłynąc do tonącego, podać mu punkt wypornościowy w postaci boi, czy w postaci deski ratunkowej.
2: Urwis przechodzi właśnie próby wodne, a jego twórcy pracują nad tym, by potrafił w trybie autonomicznym patrolować chociażby dzikie kąpieliska.
1: Madonna, Shakira czy Justin Bieber to niektóre gwiazdy mające wystąpić w przerwie dzisiejszego finału Mistrzostw Świata między Hiszpanią a Argentyną. Show, które będzie wydarzeniem bez precedensu na mundialu, ma potrwać 11 minut, ale przerwa w meczu nawet 25. Przepisy FIFA stanowią, że przerwa nie powinna przekraczać kwadransa. Trudno jednak oczekiwać, że wszystko uda się zamknąć właśnie w 15 minut, choćby dlatego, że do występu artystów trzeba przygotować scenę. W Mistrzostwach Świata nigdy wcześniej decydujące spotkanie nie było urozmaicane artystycznymi występami w przerwie między pierwszą a drugą połową. Finałowy mecz o 21:00 polskiego czasu.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy, jakie doniesienia pogodowe synoptycy mają dla nas na dzisiejszy dzień, a dzisiaj na termometrach w granicach 26-27 stopni bardzo ciepło i bardzo pogodnie w tej pierwszej części dnia, czyli do dzisiejszego popołudnia, bo po południu pojawi się więcej chmur i mogą pojawiać się również opady burzowe w naszym regionie. Obecnie zachmurzenie w granicach 45%, biometr mamy niekorzystny, a na barometrach 1012 hektopaskali. Wiatr wieje delikatnie z kierunku południowego, jego średnia prędkość to obecnie zaledwie 5 km na godzinę.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkietę rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dentą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów. Dla Ciebie. W Jaśle.

0: Reklama.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
0: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
3: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ostrzeżenia przed burzami w 10 regionach. Jest też alert RCB. Kolejną noc Amerykanie atakowali Iran. Czerwcowe porozumienie coraz bardziej kruche. Leśnicy ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. Michał Pieszchała. Właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczą 10 województw. Mieszkańcy i turyści przebywający na terenie 8 regionów otrzymali również na swoje telefony SMS-owy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ze szczegółami teraz Grzegorz Kozioł.
2: Alertami pierwszego stopnia objęte są województwa lubelskie i podkarpackie oraz niektóre obszary województwa mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, a także dolnośląskiego. Na tych terenach prognozowano są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Natomiast ostrzeżeniami drugiego stopnia objęte są województwa opolskie, śląskie i małopolskie oraz częściowo województwa dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i świętokrzyskie. Tam spodziewane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Miejscami może spaść grad. Alerty utrzymają się do północy.
1: Ukraińskie władze potwierdzają, że w nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od 2022 roku, czyli od początku inwazji na pełną skalę. W ciągu 40 minut było ponad 40 pocisków. Kilkanaście z nich zniszczyła ukraińska obrona przeciwlotnicza. Wcześniej mer Kijowa informował, że trafione zostały budynki mieszkalne. Tymczasem Amerykanie kolejną noc, ósmą z rzędu, atakowali Iran. Pociski zostały wystrzelone w odpowiedzi na ostrzał, w wyniku którego dwóch żołnierzy USA zginęło w sobotę w Jordanii. Obecna eskalacja na Bliskim Wschodzie to ciąg dalszy konfliktu zbrojnego, który rozpoczął się 28 lutego atakiem Izraela oraz Stanów Zjednoczonych na Iran i dzieje się mimo podpisania wstępnego porozumienia w czerwcu. Leśnicy ostrzegają przed barszczem sosnowskiego, jedną z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie możemy spotkać w Polsce. Kontakt z barszczem sosnowskiego może prowadzić do poważnych poparzeń skóry, dlatego warto wiedzieć, jak go rozpoznać. Roślina osiąga nawet kilka metrów wysokości, ma grube łodygi oraz duże kwiatostany w kolorze białym, tłumaczy Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
3: Najczęściej rośnie na nieużytkach, przy drogach, nad rzekami i potokami, ale może się pojawiać także w pobliżu terenów leśnych.
1: Po kontakcie z barszczem sosnowskiego trzeba dokładnie umyć skórę wodą z mydłem, unikać słońca, zakryć miejsce kontaktu z rośliną odzieżą albo opatrunkiem.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy ponownie do naszego regionu. Dzisiaj region pogodny, słoneczny i bardzo ciepły, na termometrach do 26-27 stopni, ale ta aura pogodowa w ciągu dnia może się zmieniać. Po południu pojawi się więcej chmur, z których mogą pojawić się przelotne opady burzowe. Na barometrach dzisiaj 1012 hektopaskali, biometr mamy niekorzystny, a obecnie towarzyszy nam wiatr z kierunku południowego, wiejący bardzo delikatnie z prędkością zaledwie 3 km na godzinę. Ta prędkość wiatru będzie wzrastać dzisiejszego popołudnia.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkietę rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniotowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
2: Reklama. Słuchasz Trend Radio.

Spędzacie tę niedzielę z Trend Radiem. Przed nami godziny wypełnione najlepszą muzyką i czystym, wakacyjnym chilloutem. Skoro mamy środek lata, to atmosfera w głośnikach po prostu musi być gorąca. A jak wakacje, to i taneczne klasyki, które idealnie pasują do letnich nocy. Szykujcie się na prawdziwy parkietowy raj, bo wraca do nas ekipa Fancy i ich niezastąpione For One Night in Heaven. Jak tak zaczynamy, to cały dzień musi być bardzo dobry. Jesteśmy dzisiaj z wami, Trend Radio.

0: Reklama.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
0: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium. Reklama.

Niedzielne świętowanie, czas zacząć, a jak niedziela, no to oczywiście pamiętamy o tych, którzy mają dzisiaj powody do tego świętowania. Zaglądamy do kalendarza, a tam długa lista solenizantów. Najlepsze życzenia lecą dziś do Wincentego, Radomiły, Makryny oraz Marcina. Ciepłe uściski i mnóstwo pozytywnej energii przesyłamy także dla Teodora, Ambrożego, Arseniusza, Włodzisława, a także dla pań Rufiny i Aurelii oraz Lutobora. Jeśli znacie kogoś o tym imieniu, marsz do telefonu, składamy życzenia, a ode mnie dla wszystkich solenizantów leci fantastyczna muzyczna dedykacja.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Nowy Torres Hybrid. Moc suwa i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
5: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.
7: Ja już tak po prostu nawet słowa wstępu. Zapraszam coś, nie wiem, idzie lato.

Dzisiaj w kalendarzu przypada jedno z najsympatyczniejszych świąt z czasów dzieciństwa. Mamy oficjalny Dzień Czerwonego Kapturka, choć historię o dziewczynce w czerwonej pelerynce kojarzymy głównie dzięki braciom Grimm. To samo święto i pierwsza zapisana wersja pojawiły się już pod koniec XVII wieku we Francji za sprawą Charlesa Perulta. Co ciekawe, w tej najstarszej wersji nie było dobrego myśliwego. Bajka miała być po prostu surowym ostrzeżeniem, żeby nie rozmawiać z nieznajomymi. Na szczęście w Trendy Radiu Wilków nie ma, za to mamy dla Was bezpieczne i niesamowicie melodyjne dźwięki. Zostańcie z Trendy Radiem, my tu opowiadamy najlepsze muzyczne historie.

Trendy Radio wrzucamy kolejny muzyczny bieg, bo czas na utwór, który w swojej nowej wersji podbija parkiety i klubowe listy przebojów na całym świecie. Brytyjski duet DJ-ski Switch Disco wziął na warsztat kultowy już indie-popowy hymn od Declana McKenny. Mało kto pamięta, ale Declan napisał oryginalną wersję Brazylii jako młody chłopak w nawiązaniu do piłkarskiego mundialu, więc jak najbardziej na temat. Switch Disco dodali do tego potężną dawkę nowoczesnego house'owego bitu i stworzyli idealny letni hit. Przed Wami Switch Disco, Declan McKenna i energetyczne Brazil. Bardzo adekwatnie i do pogody, no bo przecież wakacyjnie, ale również do mundialu. Cieszmy się tą muzyką i świętujmy wakacyjny czas.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trwa naprawa torowiska w Małopolsce. Ruch pociągów nadal wstrzymany. Nocny atak Rosji na Kijów. Pocisk uderzał co minutę. Odliczamy do finału piłkarskich Mistrzostw Świata i typujemy. Za chwilę szczegóły. Michał Pierzchała. Wszystkie wagony towarowe, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli w Małopolsce, zostały już odholowane. To umożliwiło rozpoczęcie prac przy naprawie torowiska. Ekipy pracują tam od świtu, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
2: Dopiero po tym, jak tory zostaną naprawione, a trzeba zaznaczyć, że w dwóch miejscach są poważnie uszkodzone, będziemy mogli wprowadzić maszynę od strony piwnicznej.
1: Chodzi o specjalistyczny dźwig szynowy, który wyciągnie wagony z rzeki Poprad. W jej nurcie nadal zostały dwa wagony, a trzeci jest częściowo zanurzony. Ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz Krynica-Zdrój jest nadal wstrzymany. Kursują za to autobusy zastępcze. W nocnym rosyjskim ataku na Kijów zginęła jedna osoba, a 15 zostało rannych. W ocenie mediów był to najbardziej intensywny ostrzał stolicy Ukrainy od 2022 roku, czyli od początku inwazji Rosji na pełną skalę. Pożary wybuchły w 5 dzielnicach miasta. Płonęły m.in. akademik, blok mieszkalny i supermarket. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jego administracja w tym roku dziesiątki razy zwracała się do Rosji z propozycjami zakończenia wojny, ale jedyną reakcją były odmowy.
3: Partnerzy, Ameryka, Turcja i inne kraje europejskie i państwa arabskie starają się pomóc w organizacji spotkania przywódców. Putin nie ma zamiaru zakończyć wojny.
1: Rano w Kijowie ogłoszono kolejny alarm przeciwlotniczy. Odliczamy do finału piłkarskich Mistrzostw Świata za 9 godzin na stadionie niedaleko Nowego Jorku o tytuł najlepszej drużyny globu zagrają reprezentacje Argentyny i Hiszpanii. Swoje typy na ten mecz mają Polacy, którzy żyją w Stanach Zjednoczonych.
4: Finał stawiam na Hiszpanię z sympatii po prostu. No. Kibicuję hiszpańskiej drużynie.
5: Będą pewnie gryźć trawę oczywiście. Zobaczymy, co się stanie. No. Zobaczymy.
6: Będzie trudno trafić 0-0 i pójdzie na karne.
7: I kto wygra?
6: Messi, Argentina.
1: Finał Mundialu o 21:00 polskiego czasu.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Niedzielny dzień, pogodny, słoneczny i bardzo ciepły, do 26-27 stopni Celsjusza w regionie, do tego dużo słońca i niewiele chmur, zachmurzenie w granicach 50%. Po południu to zachmurzenie wzrośnie i pojawiać się mogą również przelotne opady burzowe. Towarzyszy nam wiatr z kierunku południowego, który wieje z prędkością średnią maksymalnie do 10 km na godzinę. Biometr dzisiejszego dnia niestety jest niekorzystny. Najbliższa noc to temperatury w granicach 18 stopni, jutro lekka zmiana, lekkie ochłodzenie do 23 kresek tylko na termometrach, a ponownie wyższe temperatury mamy zobaczyć dopiero przyszły weekend.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiety rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Reklama.
7: Trendy Radio.

Dla was coś absolutnie imprezowego, bo ta niedziela nie lubi nudy. Podkręćcie radio głośniej, bo za moment z głośników popłyną rytmy, przy których nie da się stać w miejscu. Pora na dawkę czystej latynoskiej energii i utwór, który idealnie miksuje ze sobą namiętność i wakacyjny luz. Czas na miłość, taniec i uśmiech. Nadchodzi jeden z moich ulubionych latynoskich hitów. Te quiero, love you.

0: Reklama. Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe, Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Cleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
1: Reklama.

0: Zaglądamy do naszego regionu, dokładnie do Ryglic, bo tutaj w Zespole Szkół Ponadpodstawowych zakończyła się modernizacja budynku pod kątem dostępności. Placówka zyskała nowoczesną windę oraz w pełni dostosowaną toaletę dla osób z niepełnosprawnościami. Jakie kolejne placówki oświatowe w gminie przejdą podobną modernizację w najbliższym czasie? O tym Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
1: Dwie placówki to jest szkoła właśnie w Zalasowej, gdzie będzie dostępność dla osób niepełnosprawnych. Część łazienek zostanie wyremontowanych. Również partery zostaną dostosowane do dostępności. Również będą wymieniane drzwi, będą szersze drzwi, bo ta szkoła była wybudowana wiele lat temu, także że nie spełnia tych wszystkich wymagań. Ale również będą nauczyciele doszkalani z tego projektu, jak również uczniowie będą mieli dodatkowe zajęcia i będzie też zakupione za około 400 tysięcy dodatkowe wyposażenie dla szkoły.
0: Projekt pochłonął blisko 400 tysięcy złotych i został wsparty funduszami z PFRON.

0: Reklama.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno, Kletówki 15, Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
8: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
9: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
10: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
11: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.
12: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów.
0: Dla ciebie.

Przenosimy się na chwilę do złotych lat 90., kiedy na parkietach rządził jeden człowiek z wykształcenia dentysta. Tak, jest doktorem, ale pseudonim to dr Alban. Zanim został gwiazdą Eurodance'u, leczył ludziom zęby. Na szczęście uznał, że lepszym lekarstwem na wszystko będzie muzyka. Przed nami hymn pokoleń, niesamowicie pozytywny kawałek, który przypomina, że życie należy do nas i trzeba brać z niego to, co najlepsze. No to śpiewajmy wszyscy razem. Dr. Alban i niezmiennie genialne It's My Life.

0: Zabieram Was teraz do Biecza. Tu Muzeum Ziemi Bieckiej zaprasza mieszkańców oraz turystów na wyjątkowy cykl letnich spacerów tematycznych. To doskonała okazja, aby połączyć aktywny wypoczynek z poznawaniem wielokulturowej historii miasta i jego okolic. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który potrwa od lipca do końca sierpnia. A o szczegółach Aleksandra Wańczyk, adiunkt Muzeum Ziemi Bieckiej.
1: Spacery przyrodnicze, historyczne prelekcje i mnóstwo okazji do poznania Biecza na nowo. Tak zapowiadają się najbliższe tygodnie w naszym muzeum. W piątki, soboty i niedzielę planujemy wakacyjne spacery, na które z serca Państwa zapraszamy. Szczegółowa rozpiska na naszej stronie internetowej i mediach społecznościowych. Wpadnijcie do Muzeum Ziemi Bieckiej.
0: Nie zabraknie również mrocznych opowieści w ramach tematów Ponure żniwo Wielkiej Wojny i Katowanie Bieczem. A miłośnicy historii medycyny będą mogli zgłębić sekrety dawnej farmacji.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Hiszpania i Argentyna zagrają o tytuł Mistrza Świata, Mundial na początek. Potem niezwykłe znalezisko w Gdyni. Miasto ma hymn. Alerty pogodowe. Dzisiaj burze, intensywny deszcz i silny wiatr. Michał Pierzchoła. Hiszpania i Argentyna, dwie najlepsze drużyny rankingu FIFA i mistrzowie swoich kontynentów, powalczą wieczorem o miano najlepszej piłkarskiej reprezentacji globu. Mecz numer 104 zwieńczy największy i najdłuższy w historii mundial. Hiszpania ma szansę na drugi tytuł w historii po triumfie w 2010 roku. Z kolei Argentyńczycy mogą zostać mistrzem świata po raz czwarty i zarazem zostać trzecią ekipą, której udało się powtórzyć sukces z poprzedniej edycji, podobnie jak Włochy w 1938 roku i Brazylia w 1962. Wieczorny mecz będzie sędziował Słoweniec Slavko Vincic. Polscy kibice trzymali kciuki za Szymona Marciniaka, jednak FIFA zdecydowała inaczej. Oczywiście jest pewien niedosyt, przyznaje nasz arbiter, dodając jednak, że tu cytat, było logiczne, że nie można co 4 lata sędziować finału Mistrzostw Świata.
2: Tak jest to sportowca. Wracamy z podniesioną głową po dwóch bardzo fajnych meczach.
1: Marciniak na Mistrzostwach sędziował mecze grupowe Argentyny z Algierią oraz Egiptu z Iranem. Sędzia Spocka w nagraniu w mediach społecznościowych podziękował polskim kibicom za wsparcie i życzył powodzenia arbitrowi ze Słowenii. Niezwykłe znalezisko towarzyszy obchodom setnej rocznicy nadania praw miejskich Gdyni. Bibliotekarze odkryli w swoich archiwach datowany na 1965 rok zapis hymnu tego miasta. To sytuacja wyjątkowa, bo tego, że taki utwór istniał, nikt wcześniej nie podejrzewał. Paweł Radzewicz.
3: Stulecie miasta to świetna okazja na poszukiwanie pamiątek. Bibliotekarce Marcie Chudzińskiej wizyta w archiwum wyszła znakomicie.
4: Miałam nadzieję, że będzie coś o Gdyni, ale nie sądziłam, że to będzie aż hymn Gdyni. Był ogromny dreszczyk.
3: Dreszczyk można poczuć, słuchając wygenerowanego utworu.
5: Ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że o hymnie nikt nie słyszał.
3: Nie ukrywa zdziwienia Małgorzata Trajtowicz.
5: Być może był oddolną inicjatywą, która nigdy nie miała swojej premiery z publicznością.
3: Nie wiadomo więc, czy ktoś dał się już ponieść socrealistycznemu tekstowi, gdzie tu cytat, hymn dzwoni jak młot w naszej dłoni.
1: Na koniec przypominam o ostrzeżeniach przed burzami, niedzielne wyjazdy i powroty przy miejscami bardzo złych warunkach na drogach. Alerty przed intensywnym deszczem i silnym wiatrem zostały wydane dla południowej połowy Polski.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W regionie dzisiaj pogodnie, słonecznie, no i w końcu upalnie się zrobiło. Na termometrach 27-28 stopni Celsjusza, na barometrach 1012 hektopaskali. Biometr dzisiejszego dnia niestety jest niekorzystny. Towarzyszy nam wiatr z kierunku południowego, który wieje ze średnią prędkością dochodzącą maksymalnie do 10 km na godzinę. Zachmurzenie w granicach 50-60%. Po południu pojawi się więcej chmur i mogą pojawiać się przelotne opady burzowe w naszym regionie. Najbliższa noc z temperaturami do 18 kreski, jutro na termometrach nieco niżej, bo tylko 23 stopnie. I nadchodzący tydzień również zapowiada się z nieco niższymi temperaturami. Te będą oscylować w granicach 20-21 stopni. Cieplej dopiero w przyszły weekend.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Reklama.

Niedzielny odpoczynek to idealny moment, żeby nadrobić zaległości i sprawdzić, co ciekawego działo się w naszym regionie przez ostatnie dni, a działo się naprawdę sporo. Na naszej stronie internetowej trendyradio.pl oraz na radiowym Facebooku czekają już na Was świeże relacje, galerie zdjęć i skróty z najciekawszych wydarzeń i letnich imprez. Klikajcie, komentujcie i zobaczcie, czy przypadkiem nie złapaliśmy Was w obiektywie. A w radiowym eterze mamy cały czas dla Was miksy najlepszych hitów. Zostańcie z nami!

0: Mamy aurę sprzyjającą spacerom. Wielu z nas nie wyobraża sobie wypoczynku bez wędrówek po lesie razem z naszym pupilem. Ale spacerując po lesie z psem, nie puszczajmy go luzem. Nasz domowy pupil to bliższy lub dalszy potomek jednego z najlepszych drapieżników, czyli wilka, który wyposażył go w odpowiednie instynkty. Sama gonitwa puszczonego luzem psa, który instynktownie podejmie pościg na przykład za zającem, może skończyć się śmiercią szaraka, wyjaśnia Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
1: Psy do lasu wolno wprowadzać, ale wyłącznie na smyczy. Dlatego, że chodzi o ten instynkt drapieżnika, bo pies w lesie może się zachować jak prawdziwy wilk i zaatakować na przykład jakiegoś zajączka, wiewiórkę czy sarenkę. Pies też wyczuwany przez leśne zwierzęta i jest odbierany jako zagrożenie. Ale pamiętajmy też o jednym, jeżeli jesteśmy na Podkarpaciu, w lasach zwłaszcza Beskidu, czy w lasach Bieszczadów, tam pies też powinien być pod stałą opieką, nie wolno go wypuszczać luzem. Znamy przypadki, że pies puszczony luzem do lasu już nie wrócił, został zagryziony przez wilki. Psy są również w menu wilczym i trzeba to brać pod uwagę.
0: Według prawa w lesie psa należy trzymać na smyczy. Za nieprzestrzeganie przepisu z artykułu 166 kodeksu wykroczeń grozi nam grzywna od 20 do nawet 5 tysięcy złotych. Tak drastyczne kary zdarzają się jednak stosunkowo rzadko. Zazwyczaj kończy się na pouczeniach. Jeśli dużo spacerujemy po lesie, możemy wyposażyć się w dłuższą smycz, która da psu nieco więcej swobody, a nam wciąż pozwoli kontrolować zachowanie czworonoga. Warto uważać, warto stosować się do obowiązujących przepisów. Pamiętajmy o tym, planując wycieczkę do lasu razem z naszym pupilem.

0: Reklama.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
5: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
6: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
7: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.

Wracam do tego, co w Trendy Radio kochamy najbardziej, czyli do świeżych, pulsujących rytmów, które nie pozwolą usiedzieć w miejscu. Mam dla Was coś, co idealnie podkręci tętno w to niedzielne popołudnie. Za konsolą staje DJ Ilam z numerem, którego sam tytuł wpada w ucho. No i już zostaje z nami na zawsze. Żadnych zbędnych słów, po prostu dajcie się porwać temu genialnemu bitowi. Oto DJ Ilam i hipnotyzujące Digi D.

0: A teraz trochę ku przestrodze, bo w kilku ostatnich latach seniorzy najczęściej padali ofiarami kradzieży i oszustw. Przestępcy wykorzystują łatwowierność i obniżony poziom czujności starszych i samotnych osób. Jednym z najczęściej popełnianych przestępstw na szkodę osób starszych jest oszustwo dokonywane metodami na wnuczka i na policjanta. Jest ono szczególnie dotkliwe, ponieważ bardzo często seniorzy w wyniku działania oszustów tracą oszczędności całego życia. O zachowanie ostrożności apeluje Gustaw Janas, rzecznik prasowy gorlickiej policji.
1: Nie należy wpuszczać nikogo do domu czy mieszkania i umówić się z nieznajomą osobą na inny termin spotkania czy wizyty, a w międzyczasie sprawdzić jej wiarygodność. W sytuacjach prób telefonicznego doprowadzenia do oszustwa każdą taką telefoniczną prośbę o przesłanie pieniędzy lub podanie danych do konta bankowego powinno się traktować jako próbę oszustwa. Najlepiej w takiej sytuacji rozłączyć się i samemu zadzwonić na infolinię banku lub pojechać do placówki bankowej, gdzie należy przekazać informację o otrzymanym połączeniu. Nie należy również podawać żadnych danych osobowych oraz numerów kont czy haseł dostępowych w przypadku, kiedy to ktoś do ciebie dzwoni.
0: Oszuści są bezwzględni. Umiejętnie manipulują rozmową tak, by uzyskać jak najwięcej informacji i wykorzystać starsze osoby. Ponadto osoby pokrzywdzone nie są często w stanie przywołać w pamięci danych, które wymieniali oszuści. Nie mogą sobie przypomnieć wyglądu sprawców i nie potrafią rozpoznać ich po głosie. Uważajcie, moi drodzy, na siebie. Dbajmy też o naszych seniorów. Pamiętajmy, aby na bieżąco się z nimi kontaktować i ostrzegać i przestrzegać przed tym, co może się niestety zdarzyć. W dzisiejszych czasach, kiedy sztuczna inteligencja jest tak mocno rozwinięta, to jest wyjątkowa trudność.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Synoptycy aktualizują ostrzeżenia, burze również w nocy. Ruszają remonty szlaków na Rysy i Zawrat, możliwe utrudnienia dla turystów. Za chwilę też będziemy łamać szyfr Enigmy. Michał Pierzchoła. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. Tym razem dotyczą północno-wschodniej części kraju. Zaczną obowiązywać wieczorem i potrwają do rana. To będą burze, które teraz do mniej więcej godziny 20 są albo mogą się pojawić w całej południowej połowie Polski. To dla kilku województw wydane zostały nawet alerty wyższe drugiego stopnia. To w szczególności województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i świętokrzyskie. Jeden atak za drugim opowiadają mieszkańcy Kijowa o nocnych rosyjskich nalotach na Kijów. W ciągu kilkudziesięciu minut do ukraińskiej stolicy doleciało około 40 pocisków.
2: To było niespodziewane. W nocy doszło do potężnych eksplozji. To była tragedia, po prostu krzyk przerażenia.
3: Zrazu pobiegły schować.
2: Natychmiast pobiegliśmy do schronu. Wtedy nastąpiły kolejne uderzenia. Zostaliśmy w schronie, co jakiś czas podskakując, ponieważ wybuchy były tak silne, że budynek nad schronem się trząsł.
1: Według Ukraińców to był najpotężniejszy ostrzał stolicy od początku wojny. Ruszają remonty szlaków na Rysę i Zawrat. Tatrzański Park Narodowy informuje, że trasy pozostaną otwarte, ale turyści muszą liczyć się z czasowym wstrzymywaniem ruchu i utrudnieniami podczas prowadzonych prac. Pracownicy TPN-u zalecają turystom zabranie cieplejszej odzieży i przygotowanie się na ewentualny postój na trasie. Park apeluje także o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń osób prowadzących pracę. Termin zakończenia remontów uzależniony będzie od warunków pogodowych. Na koniec zaproszenie do Poznania i to zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. W Centrum Szyfrów Enigma można już oglądać pozyskany właśnie 7. model maszyny, mówi dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa Monika Hergt.
4: Przeznaczone był na rynek cywilny, czyli na przykład służyła różnym niemieckim instytucjom, na przykład kolejom państwowym. Każda jest wyjątkowa. Gdy pokazujemy te różne modele, to też pokazujemy, jak było skomplikowanym wyczynem złamać szyfr Enigmy.
1: Enigmy jeszcze przed wybuchem II wojny światowej jako pierwsi złamali polscy matematycy i kryptolodzy.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W regionie wciąż pogodnie i słonecznie, ale po południu pojawi się nieco więcej chmur i może pojawić się również przelotne opady burzowe. Na termometrach dzisiaj do 28 stopni Celsjusza, na barometrach 1012 hektopaskali. Niestety, mimo wysokiego ciśnienia atmosferycznego, biometr mamy niekorzystne. Najbliższa noc przeważnie pochmurna i wciąż z przelotnymi burzami i opadami i z temperaturami wysokimi, bo nawet do 18 stopni. Chłodniej jutrzejszego dnia do 23 kresek, ale to dopiero zapowiedź nieco niższych temperatur, które już od wtorku, bo te będą oscylować w granicach 20, maksimum 21 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Reklama.

Mam nadzieję, że macie dzisiaj pod ręką coś słodkiego i mocno schłodzonego, bo w trzecią niedzielę lipca na całym świecie obchodzimy Dzień Lodów. To idealna wymówka, żeby bez wyrzutów sumienia zafundować sobie potrójną porcję ulubionych smaków. Niezależnie od tego, czy stawiacie na tradycyjną wanilię, owocowe sorbety, czy szalone, może rzemieślnicze nowości, dzisiaj lody smakują najlepiej. Ja zaraz po programie też uciekam na gałkę albo dwie, a tymczasem serwuję Wam muzyczny deser, który osłodzi tę niedzielę równie mocno.

0: A teraz o tym, że od 13 lipca legitymacje emeryta rencisty mają nowe wzory. Zmiana dotyczy zarówno tradycyjnej plastikowej karty, jak i elektronicznej M-legitymacji dostępnej w aplikacji M-Obywatel. Nowy dokument jest wydawany w formie karty wykonanej z tworzywa PCV i jednostronnie laminowany na awersie. O szczegółach Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
1: Modyfikacje wynikają z nowych przepisów prawnych, które obowiązują od lipca bieżącego roku. Wprowadzane zmiany to krok w stronę jeszcze większego bezpieczeństwa danych naszych świadczeniobiorców. Tradycyjna plastikowa karta zyska nowoczesne zabezpieczenia, które skutecznie chronią dokument przed sfałszowaniem. Równolegle odświeżamy też wygląd M-legitymacji w aplikacji M-Obywatel, upraszczając jej strukturę poprzez usunięcie informacji o oddziale ZUS. Proces ten odbywa się automatycznie i nikomu nie przepadną dotychczasowe uprawnienia. Stare legitymacje zachowują pełną ważność przez okres na nich wskazany, więc nie ma potrzeby składania żadnych wniosków ani odwiedzania placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
0: Każda legitymacja ma unikatowy numer naniesiony trwale na etapie produkcji blankietu.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach. Reklama.
1: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.

Skoro dzisiaj wspominaliśmy już o lodach, to teraz pora na kolejny wakacyjny klasyk, czyli planowanie podróży. Jeśli szukacie inspiracji na spontaniczny letni wyjazd albo po prostu chcecie poczuć klimat słonecznej Kalifornii bez ruszania się z miejsca, ten utwór jest odpowiedzią na takie wakacyjne plany, podróże bez wychodzenia z domu. Połączone siły ekipy i dziewczyn z zespołu Modelki zabierają nas w muzyczną podróż w kierunku legendarnego surferskiego kurortu. Zapnijcie pasy, otwieramy dachy i jedziemy prosto do Santa Cruz.

0: być formy wypoczynku czy rozrywki podczas wakacji, mogą to być na przykład spływy kajakowe. Pytanie jednak o bezpieczeństwo towarzyszy niemal każdemu. Kto po raz pierwszy wybiera się na spływ kajakowy? Należy pamiętać, że wybierając się na spływ, zawsze trzeba sprawdzić warunki pogodowe danego dnia i dostosować do nich ubranie. Najlepiej ubrać się w wygodną, niekrępującą ruchów odzież i przygotować się na każdą okoliczność. Spływ należy rozpocząć o takiej porze, aby zakończyć co najmniej godzinę przed zmierzchem. O szczegółach Dariusz Surmacz, zastępca komendanta Gorlickiej Straży Pożarnej.
1: Pierwszą rzeczą, o której powinniśmy pamiętać, to kapoki. No nie wybierajmy się, bo szczególnie gdzieś tam dzieci gdzieś są zapilane, ale osoby dorosłe, wydaje mi się, że zagrożenia nie ma. No niestety jest zagrożenie, ponieważ ta prędka rzeka, która płynie, może spowodować przewrócenie się takiego kajaku. No niestety wpadamy do wody, uderzamy gdzieś głową, tracimy przytomność. No i w większości takich sytuacji osoby toną, a takich zdarzeń co roku jest kilkanaście, że na pewno warto zwrócić uwagę. Kolejna rzecz, która też jest istotna, którą bagatelizujemy, to jest to, żeby zabezpieczyć nasz telefon, nasze dokumenty w przypadku jakiejkolwiek wywrotki.
0: Na spływach kajakowych należy zachować odpowiedni odstęp od innych kajaków. Wynosi on około 10 do 15 metrów.
2: Trendy Radio.
3: To trendy hity.
2: Wszechczasów.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Czerwone flagi na blisko 100 kąpieliskach w północnej Polsce. Tanieją mieszkania w Warszawie, drożej za to w innych dużych miastach. Za chwilę też o tym, dlaczego w najbliższych dniach będzie można w lesie spotkać żołnierzy. Michał Pierzchała. Na blisko 100 kąpieliskach w województwach zachodniopomorskim i pomorskim obowiązuje dzisiaj zakaz kąpieli. Większość jest zamknięta m.in. z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Tak jest m.in. na kąpieliskach w Dziwnowie, Trzęsaczu, Mrzeżynie, Dębinie czy Rowach. Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się nawet w ciągu tego samego dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników. Po upalnym piątku i sobocie oraz burzowej niedzieli nad Polskę nadciągnie spore ochłodzenie. Jutro w wielu miejscach kraju temperatura nie przekroczy 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Zanim zrobi się chłodniej, czeka nas jeszcze kilkanaście godzin z nadal niespokojną, dynamiczną pogodą, mówi synoptyk IMGW Dorota Pacocha.
2: Miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum kraju, występować będą przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Lokalnie na południu i w centrum Polski porywy wiatru w burzach mogą sięgać do 100 km na godzinę i tam wydany jest drugi stopień ostrzeżenia.
1: Te alerty obowiązują do końca dnia. Mieszkania z drugiej ręki najbardziej staniały w Warszawie, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Nie jest to jednak spory spadek, bo niecałe 2%. Z kolei w pozostałych 6 największych miastach ceny wzrosły o 1%. Tu chodzi o Gdańsk, Gdynię, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław. Badanie pokazuje też, że cały czas dystans cenowy dzielący stolice od pozostałych miast jest znaczny, choć w ostatnich latach maleje. Ekonomiści zauważyli, że pod koniec ubiegłego roku mieszkania na rynku wtórnym w Warszawie były droższe o nieco ponad 40% niż średnia dla 5 największych miast, a już pierwsze miesiące tego roku pokazały, że ta różnica zmalała o kilka punktów procentowych. Obecnie metr kwadratowy na rynku wtórnym w Warszawie kosztuje średnio 16 400 zł. Na koniec informacja, aby nie być zdziwionym albo się nie przestraszyć, jak podała wojewoda opolska, od jutra do końca lipca żołnierze będą ćwiczyć w Opolu, Turawie i Zawadzkiem. Mundurowi mogą przemieszczać się po terenach leśnych, pojedynczo albo w grupach. Będzie też więcej wojskowych pojazdów. Służby wojewody apelują o niefotografowanie żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, a także o niepublikowanie ich wizerunków.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Synoptycy na dzisiejszy dzień przewidują po południu więcej chmur i miejscami również opady burzowe. Nocą również jeszcze utrzymująca się taka aura burzowa i jednak noc ciepła, bo na termometrach nawet do 18 stopni. Jutro termometry w regionie wskazywać będą do 23 kresek i jutro również będzie pogodnie. Od wtorku nieco więcej chmur i niższe temperatury w granicach 20-21 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel

0: Reklama. Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i Gwiazdę Wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na Stadionie Sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
1: Reklama. Zaglądamy na drogi naszego regionu. Dziś około godziny 11 w Cyrgowej doszło do groźnego wypadku drogowego. Motocyklista stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi. Zjechał z jezdni i uderzył w ogrodzenie prywatnej posesji. Mężczyzna najprawdopodobniej jechał bez kasku. W wyniku uderzenia doznał licznych, bardzo poważnych obrażeń, w tym ciężkiego urazu głowy. Na miejsce natychmiast skierowano liczne służby ratunkowe, a ze względu na krytyczny stan pacjenta na miejsce wezwano śmigłowiec ratownik 10 z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku, który przetransportował mężczyznę do szpitala w Rzeszowie. Okoliczności i przyczyny tego zdarzenia wyjaśniają policjanci, a my apelujemy niezmiennie o ostrożność, dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Wolniej znaczy bezpieczniej i tego się dzisiejszego dnia trzymajmy.
0: Trendy radio, trendy hity dla Ciebie. 101,9, 95,2.

0: A teraz w Trendy Radio o tym, że pracownia konserwacji Muzeum Ziemi Tarnowskiej otrzyma nowoczesny sprzęt i specjalistyczne narzędzia, które pozwolą prowadzić prace konserwatorskie zgodnie z najwyższymi standardami. Pierwsze urządzenie już trafiło do pracowni konserwacji. Jest nim stół konserwatorski niskociśnieniowy, który można porównać do połączenia wielkiego żelazka i ogromnej przyssawki. O szczegółach Tomasz Głowacz, kierownik działu konserwacji Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
1: To jest, można powiedzieć, w przenośni ogromne żelazko, które dzięki temu, że jest podgrzewane, możemy stabilizować obrazy na płótnie. Dzięki temu, że ma również perforowaną tą powierzchnię, działa jako stół niskociśnieniowy, czyli może nam prostować zdeformowaną powierzchnię płótna czy też papieru. Możemy wykonywać oczyszczanie na przykład grafik papierowych, możemy wykonywać odsalanie papieru. Między innymi dlatego zdecydowaliśmy się na zakup tego stołu, ponieważ w ramach modernizacji zamku w Dębnie przypadło nam do renowacji w naszej pracowni około 40 obiektów na płótnie malowanych.
0: Wartość całego projektu wynosi około 76 tysięcy złotych, z czego ponad 54 tysiące stanowi dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

0: Reklama.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.
8: Trendy Radio z Wami na wakacjach.

0: A teraz o tym, co wydarzy się 25 lipca na placu rekreacyjnym w Siedliskach Bogusz. Odbędzie się tam Festiwal Kultury Pogórza. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 13 i potrwa do godziny 18, a w tym czasie odbędzie się uroczysty konkurs kapel o złote skrzypce burmistrza Brzostku oraz Grand Prix starosty powiatu dębickiego, po którym nastąpi przegląd solistów o te same prestiżowe laury. O szczegółach Bartłomiej Ćwikła, kierownik Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.
1: Przegląd solistów, również, którzy grają muzykę ludową, również o złote skrzypce burmistrza Brzostku oraz o Grand Prix starosty powiatu dębickiego Piotra Chęćka. Kolejnym etapem będą warsztaty tańca pogórzańskiego, czyli myślę, że taka ciekawa inicjatywa, gdzie każdy będzie mógł spróbować swoich sił, ale też przede wszystkim coś się nauczyć, żeby zobaczyć, jak ten nasz taniec tutaj z rejonu Pogórza wygląda. No i później

Wszystko co dobre szybko się kończy. Mój czas z wami w to niedzielne popołudnie dobiegł końca. Ogromnie dziękuję wam za każdą wspólną chwilę, za waszą energię i za to, że spędzacie weekend w najlepszym towarzystwie Trendy Radia, ale absolutnie nie przełączajcie odbiorników. Zostańcie z Trendy Radiem, bo muzycznych niespodzianek na dziś nie koniec. Już po 17 wystartuje retrolista, na której usłyszycie największe legendarne hity sprzed lat. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już za tydzień.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wielokilometrowe korki na drogach nad morze, długa droga na wakacje. Niespokojnie na Bliskim Wschodzie, teraz Iran atakuje Jordanię. Odliczanie do finału piłkarskiego mundialu. Kibice liczą na takie emocje, jak podczas wczorajszej walki o brąz, gdy wpadło 10 goli. Michał Pierzchoła. Z powodu kolizji na trasach prowadzących nad morze są teraz duże utrudnienia w ruchu w województwie zachodniopomorskim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że zator na autostradzie A6 ma 10 km. Podobnie jest na S3 pod Goleniowem w kierunku Szczecina. Cały czas też ostrzegamy przed burzami. W najbliższych godzinach mogą pojawić się w południowej połowie kraju, a potem w godzinach wieczornych i nocnych przeniosą się na północny wschód. Iran wystrzelił pociski w stronę Jordanii. Kraj jako sojusznik USA kilkakrotnie był celem ataków Iranu od czasu wznowienia działań wojennych na Bliskim Wschodzie przed ponad tygodniem. Od tego czasu każdej nocy Amerykanie atakują cele w Iranie, a jak przed chwilą ostrzegło izraelskie wojsko, ostrzał Jordanii przez Iran może rozprzestrzenić się również właśnie na terytorium Izraela. Lotnisko w Tel Awiwie pracuje normalnie. Jeśli chodzi o połączenia z Polską, to wylądował niedawno samolot z Warszawy, a późnym wieczorem planowany jest lot z Krakowa. Papież Leon XIV, przebywający na urlopie w Castel Gandolfo, ponowił apel o pokój na świecie, zwracając się do wiernych z całego świata zebranych w południe na placu przed Pałacem Apostolskim w tym podrzymskim miasteczku. Papież powiedział, że wciąż śledzi z niepokojem to, co dzieje się w różnych krajach rozdzieranych przez wojnę i przemoc.
2: Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i umierają z powodu konfliktów. Do wielkodusznych wysiłków na rzecz pokoju dołączajmy naszą wytrwałą modlitwę.
1: Papież przestrzegł również przed logiką sukcesu i wielkości. Mecz o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata wysoko zawiesił poprzeczkę przed dzisiejszym finałem. Przypomnę, Anglia aż 6-4 pokonała wieczorem reprezentację Francji i zdobyła brąz. Na ten medal angielscy kibice czekali bardzo długo, o czym mówi trener ich kadry Thomas Tuchel.
3: To pierwszy medal od 60 lat i najlepszy wynik na mundialu rozgrywanym poza Anglią. Mam nadzieję, że zawodnicy po jakimś czasie będą dumni z tego osiągnięcia, choć nasze ambicje były zdecydowanie wyższe. Naszym marzeniem był finał i sięgnięcie po Mistrzostwo Świata.
1: Mecz o brąz już za nami, a dzisiaj finał na stadionie niedaleko Nowego Jorku broniące tytułu. Argentyna zmierzy się z mistrzami Europy Hiszpanami. Pierwszy gwizdek w tym meczu o 21:00 polskiego czasu.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Synoptycy na dzisiejszy dzień przewidują po południu więcej chmur i miejscami również opady burzowe. Nocą również jeszcze utrzymująca się taka aura burzowa i jednak noc ciepła, bo na termometrach nawet do 18 stopni. Jutro termometry w regionie wskazywać będą do 23 kresek i jutro również będzie pogodnie. Od wtorku nieco więcej chmur i niższe temperatury w granicach 20-21 stopni.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama.
7: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
6: Reklama.
8: Trendy Radio.

0: Najnowsze trendy, hity, trendy radio, radio. Z Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w programie Z Trend Radiem wiesz więcej. Dzisiaj gościem jest Michał Podsiedlik, specjalista do spraw pracy oraz prawnik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor, kłaniam się.
1: Wakacje to moment, kiedy wiele osób wyjeżdża za granicę. Dlaczego więc przed takim wyjazdem warto pomyśleć o karcie wielowalutowej?
3: No, taka najkrótsza odpowiedź brzmi dlatego, że taka karta pozwala nam płacić nie tylko w złotówkach, ale i w walutach obcych i przy okazji nie ponosząc kosztów przewalutowania. Czyli na przykład podczas zagranicznych wakacji, ale również jeżeli robimy zakupy w jakimś zagranicznym sklepie internetowym. Więc tutaj wystarczy założyć rachunek walutowy, zasilić go odpowiednią kwotą i podpiąć do niego kartę. Więc przy płatności w innej walucie, na przykład euro, dolarze, funcie, franku szwajcarskim, taka karta rozpozna nam walutę transakcji i pobierze środki właśnie z tego rachunku walutowego. Więc jest to naprawdę świetne rozwiązanie dla osób podróżujących za granicę oraz tych wszystkich, którzy dokonują i otrzymują przelewy międzynarodowe. Więc przy korzystaniu z takiej karty warto zwrócić uwagę na kilka takich dość istotnych kwestii, czyli no przede wszystkim liczbę dostępnych walut, kursy wymiany walut, bo chyba od tego nawet powinienem zacząć, prowizje i opłaty za prowadzenie takich kont i korzystanie z tej karty wielowalutowej, opłaty za wypłatę gotówki za granicą z bankomatów, bezpieczeństwo pieniędzy, czyli czy korzystamy z usług banku, czy jakiejś instytucji, która tych gwarancji bankowych nie posiada. No, zwróćmy też uwagę na taką no niby oczywistą, ale jednak dość istotną rzecz, jak jakość obsługi, czy łatwość dodawania i wymiany środków. To też są bardzo istotne rzeczy.
1: Jak połączyć zwykłą kartę debetową do konta walutowego w banku?
3: Wbrew pozorom to nie jest wcale takie trudne, jakby się mogło na pierwszy rzut oka wydawać. No, w pierwszej kolejności trzeba mieć ten rachunek walutowy w naszym banku w wybranej przez nas walucie. Więc przykładowo, wybieramy się do jakiegoś kraju ze strefy euro, no to zakładamy rachunek walutowy w euro. Jeżeli jedziemy do Wielkiej Brytanii, no to zakładamy ten rachunek walutowy w funtach. Więc można to zrobić w bankowości elektronicznej, można to zrobić osobiście w oddziale naszego banku, ta opcja jest też dostępna. Jeżeli mamy już ten rachunek, no to drugi krok to jest połączenie naszej karty płatniczej i to nawet tej debetowej, którą do tej pory płaciliśmy tylko w złotówkach, z rachunkiem walutowym. To też można zrobić z poziomu bankowości elektronicznej albo osobiście w placówce naszego banku. I właściwie tyle. No i gotowe. No oczywiście od tego momentu trzeba też wymienić walutę w kantorze online, no i zasilać ten nasz rachunek walutowy odpowiednimi kwotami. No wcześniej, to jednak do tego będę zachęcał, żeby sprawdzić kurs takiej wymiany, no bo przecież może się okazać, że ten kurs proponowany przez nas nasz bank, no wbrew pozorom jest całkiem korzystny i nie musimy nic więcej robić, tylko właśnie na przykład w aplikacji naszego banku tę walutę wymieniać.
1: A co wybrać, kantor stacjonarny czy kantor online?
3: To zależy, jaki rodzaj płatności preferujemy, bo jeżeli płacimy gotówką, no to takim naturalnym wyborem staje się kantor stacjonarny, który no po pierwsze daje nam możliwość natychmiastowej wymiany gotówki, no i tę gotówkę mamy w ręce, no i też zapewnia taki osobisty kontakt z żywym człowiekiem, czyli pracowniczką bądź pracownikiem takiego kantoru stacjonarnego, no ale są minusy również takiego rozwiązania. No, największy minus, no to bez wątpienia mniej korzystny kurs wymiany walut w takim kantorze stacjonarnym w porównaniu z kantorem online. No, trzeba też pamiętać, że te godziny otwarcia kantoru stacjonarnego są ograniczone i jako klienci to my musimy się dopasować do tych godzin, a nie na odwrót. Więc w przypadku kantorów internetowych to, co przed chwilą mówiłem i przedstawiałem jako wady kantoru stacjonarnego, no będzie zaletą kantoru internetowego, czyli po pierwsze ten kurs wymiany na pewno będzie korzystniejszy albo prawie zawsze będzie korzystniejszy niż w przypadku kantoru stacjonarnego. Po drugie, ta dostępność kantoru online jest stała, no to są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To my grymasimy, to my decydujemy, kiedy chcemy tej wymiany dokonać. No też sam proces wymiany walut w takim kantorze internetowym, no też jest niezwykle prosty, bo to kilka chwil, kilka kliknięć i można to zrobić. No z kolei minusem tych tantorów online jest fakt, że nie mamy tej gotówki fizycznie w ręce.
1: Jak uniknąć opłat za płatności kartą poza granicami kraju?
3: Chyba taka najprostsza recepta na uniknięcie tych opłat, no to posiadanie konta w walucie tego kraju, do którego się udajemy w podróż. No i połączenie tej karty płatniczej, tej naszej karty płatniczej z kontem właśnie w tej walucie. Bo to pozwoli nam na uniknięcie opłat i prowizji no tak naprawdę przy każdej płatności zagranicznej, w przeciwieństwie do sytuacji, gdybyśmy mieli tylko konto w złotówkach i z tego konta dokonywali płatności, no to wtedy te opłaty faktycznie by się pojawiały przy każdej płatności, niezależnie od tego, jaka tam kwota by nas dotyczyła. No, chcę też tutaj zwrócić uwagę naszych słuchaczek i naszych słuchaczy na to, kiedy kupujemy tę walutę obcą, bo niezależnie od tego, czy kupujemy tę walutę obcą w kantorze stacjonarnym, czy może w kantorze internetowym, warto się zastanowić nad tym tematem, gdyż odkładanie tej kwestii na ostatnią chwilę może nas narażać na dodatkowe ryzyko. No bo wyobraźmy sobie, że kupujemy taką walutę obcą tuż przed wyjazdem zagranicznym. No to siłą rzeczy godzimy się na to, że ten kurs może być mniej lub bardziej korzystny. Na przykład może się okazać, że 2 miesiące wcześniej, to kurs był dużo korzystniejszy. Albo na przykład, gdybyśmy pojechali miesiąc później, to byśmy na tym lepiej wyszli, bo byśmy mniej zapłacili w przeliczeniu na złotówki. Więc tutaj pomaga regularne kupno danej waluty. Na przykład co miesiąc, nie wiem, co 2 miesiące, co kwartał, bo to pozwala uśrednić kurs zakupu i się nie przejmować chwilowymi wahaniami, jeżeli chodzi o kurs danej waluty. Co istotne, też druga kwestia, że jeżeli już będziemy płacili za granicą, no to też warto zwrócić uwagę na usługę, która się nazywa DCC, to jest angielskiego Dynamic Currency Conversion, czyli taka, no dosłownie byśmy to przetłumaczyli jako dynamiczna wymiana walut, bo to pozwala nam wybrać walutę rozliczenia podczas płatności, czy to w sklepie, restauracji, czy wypłaty kartą z bankomatu za granicą. To jest też bardzo ważne, więc przy płatności kartą w takim terminalu płatniczym po prostu poprośmy tego sprzedawcę o rozliczenie transakcji w tej walucie lokalnej. Zresztą bardzo często sami sprzedawcy nas pytają, czy taka transakcja ma być dokonana w konkretnej walucie, czy tej lokalnej, czy w złotówkach. To wtedy wybierajmy walutę lokalną, bo dzięki temu, mając to konto walutowe, unikniemy dodatkowych opłat. Bo gdybyśmy wybrali złotówki, no to niestety musimy się liczyć z tymi dodatkowymi kosztami przewalutowania. Jeżeli wypłacamy gotówkę z bankomatu, odrzućmy tę usługę DCC, wybierzmy rozliczenie w walucie lokalnej, na przykład w euro, dolarze, funcie, franku szwajcarskim, żeby tych opłat nie było.
1: Czym jest procedura chargeback i w jakich sytuacjach jest przydatna?
3: To jest ciekawy temat, bo chargeback to jest usługa polegająca na anulowaniu przez bank opłaconej przez nas transakcji i zwrotu środków. Ten chargeback będzie dotyczyć transakcji dokonanych, ale tutaj podkreślam, tylko kartą płatniczą. Czyli to mogą być tutaj różnego rodzaju terminale płatnicze, płatności internetowe, wypłaty z bankomatu, bo taka usługa jest dostępna dla posiadaczy kart kredytowych, debetowych czy karty przedpłaconej. Jeżeli chodzi o przykłady, kiedy można byłoby skorzystać z takiej usługi. Wyobraźmy sobie, że sklep internetowy nie dostarczył nam zamówionego towaru. Albo odwołano wycieczkę, lot, koncert, które opłaciliśmy tą kartą. Bankomat nie wydał nam gotówki, a wypłata obciążyła nasze konto. To może być niezadowolenie z usługi, albo zamówiony towar jest niezgodny z opisem, na przykład zamówiliśmy sobie tam, nie wiem, apartament z widokiem na morze, a tymczasem widzimy jakiś tam śmietnik albo ścianę budynku tuż obok. To może być sytuacja, kiedy kupujący zwrócił towar sprzedawcy, ale nie otrzymał zwrotu środków. To może być sytuacja, że konto zostało obciążone dwukrotnie za tę samą transakcję, albo to obciążenie dotyczyło wyższej kwoty, niż faktycznie myśleliśmy, że zapłaciliśmy. To mogą być sytuacje, kiedy płatności kartą zostały dokonane przez nieuprawnioną osobę, na przykład w wyniku kradzieży. Na przykład posiadacz karty uważa, że został obciążony za zakupy, których nie dokonał. No i tutaj, jeżeli chodzi o uruchomienie w praktyce takiej procedury, bo to jak Państwo widzicie, to nie tylko jakieś wakacje zagraniczne, ale no, praktycznie każda płatność, która miała miejsce z wykorzystaniem karty, czy to kredytowej, czy debetowej. Więc w praktyce należy zgłosić reklamację w naszym banku. No i następnie takie zgłoszenie zanalizowane, bank musi zbadać zasadność żądania takiego zwrotu środków. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia tej reklamacji, bank nam zwróci pieniądze z konta sprzedawcy na nasze konto, czyli właściciela, właścicielki takiej karty. Ale też pamiętajmy, że każda taka reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie i nie wszyscy wszystkie te reklamacje skończą się uruchomieniem tej procedury chargeback. Co jeszcze, że zgłaszając reklamację, warto posiadać dowody na nieuczciwość tego usługodawcy czy tam sprzedawcy, bo powinniśmy wykazać, że te próby samodzielnego rozwiązania problemu na takiej zasadzie polubownej, no niestety nie przyniosły rezultatu mimo naszych najszczerszych chęci. Też istotne jest tutaj to, że mamy pewien ograniczony czas na złożenie tej reklamacji. Najczęściej to jest około 90 dni, licząc od momentu transakcji czy otrzymania towaru, ale to warto sprawdzić w naszym banku, bo tam czasami może być troszkę krócej, troszkę dłużej, więc to zweryfikujmy. Samo rozpatrzenie reklamacji będzie trwało, tak zazwyczaj około 2-3 miesięcy, bo taki sprzedawca czy usługodawca też ma czas na przesłanie odpowiedzi w sprawie stawianych zarzutów. Zazwyczaj około 30-40 dni, to w zależności też od danego banku. Ale gdyby się okazało, że ta reklamacja będzie rozpatrzona pozytywnie, to te środki bardzo szybko do nas wtedy wrócą. To jest zazwyczaj 5 dni roboczych już i wtedy te środki mamy na naszym rachunku.
1: O czym warto pamiętać, wypłacając gotówkę z zagranicznego bankomatu?
3: Wtedy, ale w bardzo wielu sytuacjach banki pobierają prowizję za wypłatę gotówki w zagranicznych bankomatach. Czasami to może być prowizja procentowa, czasami określona jako stała kwota. Owszem, w niektórych bankach można takiej prowizji uniknąć, rzadziej bezwarunkowo, to się naprawdę bardzo rzadko spotyka, dużo częściej po spełnieniu jakichś warunków. No, znaczenie też może mieć to, czy korzystamy z bankomatów w krajach Unii Europejskiej, czy poza nimi, więc zazwyczaj te mniejsze opłaty bądź jej brak są częściej spotykane w kraju unijnym niż na przykład, nie wiem, w Ameryce Środkowej czy Południowej, nie wiem, w Afryce, Azji, no, gdzie tam kto podróżuje, to jest w tym momencie nieistotne. Ale tutaj też funkcjonuje coś takiego jak tak zwany surcharge, czyli opłata właścicieli bankomatu. Ona jest niezależna od banku. I znów, nie wszystkie bankomaty tę opłatę posiadają, ale my to możemy zweryfikować. To znaczy, przed wypłatą gotówki na ekranie bankomatu powinna się pojawić taka informacja o wysokości dodatkowej opłaty. No i wtedy my decydujemy, czy ją akceptujemy, tę dodatkową opłatę, i wypłacamy gotówkę, czy też z tej wypłaty rezygnujemy i szukamy innego bankomatu. Natomiast też to na własnej skórze przerobiłem, może się zdarzyć, że uda się wybrać gotówkę z bankomatu bez jakichkolwiek kłopotów, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, bo tutaj posiadanie konta walutowego w jednym z banków, które są w Polsce i mają swoje oddziały, na przykład w Hiszpanii czy w Portugalii. Tak, to pozwala na uniknięcie opłat za wypłatę gotówki z bankomatu. Tych opłat po prostu wtedy nie ma.
1: A jeżeli bierzemy już gotówkę, to ile warto mieć jej podczas wakacji?
3: Moim zdaniem warto ją mieć, ale nie przesadnie dużo. Owszem, gotówka daje nam możliwość zapłaty zawsze i wszędzie, bo w niektórych miejscach tej opcji płatności takiej bezgotówkowej nie będzie. Musimy się z tym liczyć. No dodatkowo gotówka może się nam przydać i pozwolić uregulować rachunek nawet w zupełnie nieoczekiwanych sytuacjach, więc wtedy gotówka się przydaje. Natomiast dlaczego nie polecam zabierać za granicę jakichś wielkich kwot w gotówce? No przede wszystkim ze względu na mniejszą wygodę, to raz, mniejsze bezpieczeństwo, to dwa, no i musimy mieć z tyłu głowy zawsze tę obawę przed kradzieżą. Więc co warto byłoby zabrać ze sobą na zagraniczne wakacje? No przede wszystkim kartę wielowalutową albo zwykłą debetową, którą mamy połączoną z naszym rachunkiem walutowym w naszym banku. To po pierwsze. Po drugie, na pewno trochę gotówki, ale bez przesady, bo w tym momencie będziemy dużo częściej się zastanawiać, czy ktoś nas nie okradnie, to nie jest nam do niczego potrzebne. Co tam dalej moglibyśmy stwierdzić? No bez wątpienia ubezpieczenie, żeby mieć tutaj też taką głowę niezaprzątniętą tego typu kwestiami. Dodatkowo, jeżeli tutaj mamy podróż do kraju unijnego, polecam kartę EKUS, która w razie wizyty w zagranicznym szpitalu pozwala na uniknięcie większości opłat za leczenie. I o taką kartę można się zwrócić poprzez stronę internetową pacjent.gov.pl. I okres oczekiwania to jest około 3 tygodni. Taka karta jest darmowa, przerabiałem to bez problemów, otrzymuje się to taką kartę pocztą. No i wreszcie saszetka typu nerka. No być może dla kogoś brzmi to śmiesznie, ale to naprawdę pozwala na minimalizację ryzyka kradzieży, zwłaszcza w popularnych miejscowościach turystycznych, gdzie jest po prostu większa skala kradzieży kieszonkowych. W moim przypadku taka saszetka sprawdziła się wielokrotnie, doskonale i mogę ją z czystym sumieniem polecić.
1: I to było moje ostatnie pytanie na dzisiaj. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję również. Do usłyszenia.
0: Z Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy.

0: Reklama.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
0: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.
3: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Deszcz i burze na południu i w centrum, a w nocy na północnym wschodzie. Możliwy większy płomień na pochodniach Orlenu w zakładzie w Płocku. Sprawdzimy też, jak idą przygotowania do jarmarku świętego Dominika. W tym roku impreza przyciągająca do Gdańska tłumy z całej Polski będzie inna. Michał Pierzchała. Niedzielne popołudnie i wieczór mogą być pogodowo niespokojne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada na południu i w centrum kraju przelotne opady deszczu oraz burze z silnymi porywami wiatru. Zdaniem synoptyków dynamiczna pogoda utrzyma się także w nocy, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie będą występować intensywne opady deszczu. Grzegorz Kozioł z nami. Przekaż proszę najnowsze prognozy.
2: W związku z prognozowanymi warunkami pogodowymi w 10 województwach na południu i w centrum kraju do wieczora obowiązują wydane przez IMGW ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, a do odbiorców na terenie 8 województw alert wysłało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na tych terenach prognozowane są silne opady deszczu i porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Ponadto do jutrzejszego poranka w 4 województwach na północy Polski obowiązywać będą alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami.
1: Uspokajający komunikat z Orlenu. Zakończył się bowiem w Płocku, w głównej siedzibie spółki, remont instalacji i na pochodniach zakładu produkcyjnego. Od dzisiaj przez kilka dni może być widoczny większy niż zazwyczaj płomień. Spółka zapewnia, że taki płomień to normalna część procesu technologicznego. Łuna z płomienia, który pojawia się na wysokich pochodniach instalacji płockiego zakładu, jest często widoczna, zwłaszcza nocą, nawet z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Pozostał niecały tydzień do startu 766. edycji Jarmarku Świętego Dominika. Impreza, która jest perłą w koronie wakacyjnej oferty Gdańska, w tym roku wyjątkowo nieco zmniejsza swoją skalę, a to dlatego, że w centrum miasta trwa kilka remontów naraz i część ulic, tradycyjnie zajmowanych przez handlarzy, musi zostać otwarta dla ruchu samochodowego. Idzie za tym jedna kluczowa zmiana dla stałych bywalców, mówi Dorota Solochewicz, menadżerka Jarmarku Świętego Dominika.
3: Strefa kolekcjonerów, którą wszyscy uwielbiają, strefa vintage, w tym roku nie na długich ogrodach, tylko na Targu Węglowym. Zaraz na początku Drogi Królewskiej, to tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty.
1: Ceremonia otwarcia Jarmarku Świętego Dominika już w najbliższą sobotę.

0: Tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na pogodowe doniesienia. W regionie nieco więcej chmur i miejscami przechodzą już przelotne opady burzowe. Na termometrach wciąż jednak wysoko, 24-25 stopni Celsjusza. Na barometrach 1011 hektopaskali. Wiatr wieje z kierunku południowo-wschodniego ze średnią prędkością dochodzącą do 10 km na godzinę. Zachmurzenie sięga 70%. W nocy wciąż jeszcze mogą pojawiać się burze w regionie, ale noc ciepła z temperaturami 17-18 kresek. Jutro na termometrach 23 stopnie i tak też przez większą część tygodnia temperatury oscylować będą w granicach 20-21 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Reklama.

0: każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: Witam serdecznie wszystkich retromaniaków. 631 notowanie, czas rozpoczynać. Właśnie dzisiaj do godziny 20:00 poznamy zwycięski utwór, który zabrzmi na pozycji numer 1. Ale no właśnie zaczniemy od tych utworów, które dzisiaj wypadają z listy: Elvis Presley, In the Ghetto i The Sound Lovers, Surrender. Ja nazywam się Łukasz Wichtal i razem z wami tradycyjnie odliczę to premierowe wydanie retrolisty. 101.9, 95.2 FM przed nami, blisko 3 godziny wspomnień. Zaczynamy!
2: Wyloty.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Tak prezentują się numery, które opuszczają listę, w zasadzie już się zaprezentowały na antenie Trend Radia. Tak, po tej małej rozgrzewce i po tych gorszych wiadomościach zabieramy się już za 30 hitów, które do godziny 20 przyniosą nam mnóstwo fajnych muzycznych wspomnień. Na początek propozycja sprzed tygodnia, która dzisiaj już debiutuje, to Grease 2000 i tak zaczynamy odliczać ścisłe 30 hitów w 631 notowaniu retrolisty.
0: 30.

0: Trendy hity. Jeden po drugim.
1: Debiut na 30 i podobnie na miejscu numer 29. Dajcie głośniej radioodbiorniki, bo przed nami Mauro Picotto i Proximus. Też właśnie z strefy propozycji przenosimy ten utwór dzięki waszym głosom do ścisłej 30.
2: 29.

0: 9. Zanim na dobre rozkręci się Return of the Mag i Mark Morrison w Trend Radio, to ja już informuję, że możecie wysyłać SMS-y na swoje ulubione hity, treść trl.r, potem wykonawca i tytuł utworu, koszt złotówka i 23 grosze, a taki SMS musi trafić do naszego systemu, więc wysyłajcie go zapamiętując 7148, 7148, pod ten numer wysyłacie wasze SMS-y i głosujecie układając retrolistę.
1: 28.

0: YOY na 27, spadek z 24. Oczko wyżej, 26. lokata to dzisiaj Koto i Visitors.
1: 27. W dół.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.
4: Każdą niedzielę po 17:00 Retro Lista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
5: 26
4: w górę.

0: 9. You Drive Me Crazy, Shakin' Stevens na 25. miejscu. No a teraz MC Hammer, You Can't Touch This.
1: 25.

0: Trendy Radio. Trendy hity dla ciebie. 101.9, 95, 95, 2.
1: 24
0: w górę. Can't touch this.

0: Będzie teraz na antenie Trend Radia bardzo, bardzo romantycznie. Take My Breath Away to Berlin. Kultowy filmowy motyw, a to w Trend Radio jest program, który nazywa się Retrolista. Łukasz Michniel, pozdrawiam serdecznie i tak do 20 jestem obecny razem z wami.
1: 23
2: w górę.

0: Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Najlepsze pianino ostatnich lat. Przypominamy na antenie Trend Radia. No, powiem szczerze, z tym numerem nie najlepiej się dzieje, bo dzisiaj jest spadek z 20 na 22, a jeszcze kilka tygodni temu Vanessa broniła tytułu mistrzyni. No ale jak to mawiają, wszystko co dobre szybko się kończy i kto wie, może niebawem będziemy musieli zagrać ten przebój jako wyloty. No ale dzisiaj, jeszcze w 30.
1: 22.
2: W dół.

0: zawsze trendy hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: Two Brothers on the Fourth Floor, Wonderful Feeling, numer 21, spadek z 19, a w retroliście jeszcze sporo świetnych numerów. Niebawem będzie też po polsku. 20.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zalana Biała Podlaska. Już ponad 100 wyjazdów straży do podtopień. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie podnosi ceny paliw, zwłaszcza diesla. Zaczął się tegoroczny sezon wypatrywania Perseidów, czyli tak zwanych spadających gwiazd. Michał Pierzchoła. Trzeci, najwyższy stopień alertu przed burzami ogłosili synoptycy dla okolic Białej Podlaskiej. Tu strażacy wyjeżdżali do blisko 130 podtopień i takich wyjazdów zapewne będzie więcej, bo ostrzeżenie obowiązuje do północy, ale nie tylko w województwie lubelskim. Obowiązują alerty, cały czas aktualne są ostrzeżenia niższe drugiego stopnia dla południowej Polski. Tu również wraz z intensywnymi opadami deszczu może silnie wiać wiatr. Według prognozy sytuacja uspokoi się już w najbliższych godzinach. Strefa burz przesunie się potem na północny wschód Polski. Zarzuty znęcania się nad swoim 9-miesięcznym synem i spowodowania u niego lekkich obrażeń ciała usłyszał 23-letni mieszkaniec powiatu sandomierskiego. Decyzją świętokrzyskiej prokuratury mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak matka dziecka zgłosiła się z nim do szpitala. Chłopiec miał mieć gorączkę, ale lekarz zobaczył obrażenia, które mogły wskazywać, że ktoś mógł się przyczynić do ich powstania. Średnia cena litra oleju napędowego może się w tym tygodniu zbliżyć do poziomu 8 zł. Podwyżki napędza eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie i blokada cieśniny Ormus. To powoduje gwałtowny wzrost ceny ropy i paliw na światowych rynkach. Niestety kierowcy nie mogą tym razem liczyć na ulgę ze strony rządu. Szansy na powrót pakietu ceny paliw niżej na razie nie ma. Zaczął się tegoroczny sezon wypatrywania Perseidów, czyli tak zwanych spadających gwiazd. To gratka dla miłośników nocnego nieba. Rój meteorów będzie się pojawiał na niebie przy dobrej pogodzie. Na obserwacje najlepiej wybrać się jednak poza miasto, mówi Tomasz Banyś z Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.
2: Z dala od zanieczyszczenia światłami miejskimi, a więc im dalej od dużych skupisk cywilizacji, tym lepiej.
1: Dzisiaj nie wszędzie pogoda pozwala na patrzenie w niebo, ale czasu jest sporo. Kulminacja Perseidów będzie w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będzie można zobaczyć miejscami nawet ponad 100 meteorów na godzinę.

0: Deszczej burze do końca dnia w południowej połowie kraju, także na wschodzie. Jutro w dzień w większości kraju przelotnie będzie padał deszcz, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Na termometrach w poniedziałek od 17 stopni na zachodnim Pomorzu do 20 w centrum i do 23 na południu.
1: Reklama. Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
13: Obiecałem Wam, że na pewno usłyszycie jeszcze polskojęzyczne utwory i tak retrolista od wielu lat raczy nas też polskimi dźwiękami. Na miejscu 20, otwierając kolejną dziesiątkę hitów, melduje się przebój To był błąd, a za ten utwór odpowiedzialna jest La Strada.
14: 20.
15: W dół.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Take That, Relight My Fire pojawił się na miejscu 19, DJ Sam jest Sunlight na 18, a teraz właśnie, zanim zabrzmi utwór o tytule Happy Children, to ja już informuję, że aktualnie odpalamy hit numer 17, P-Lion przed nami.
0: 17.

0: Wakacyjne utwory i wakacyjny dobry vibe. The Summer is Magic, play a hit na 16. To jest, widać, akcent wakacyjny, który sprawił, że w górę wędruje ten numer z 21 na 16. Później Robin S, Show Me Love i Kaoma, słynna Lambada.
1: 16.

Reklama. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha. Reklama.

0: każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: 14.
0: W górę.

0: Pędzimy dalej, teraz już Sagi Encore une fois, bez zmian na miejscu 13. Retrolista w każdy weekend między 17 a 20. To tak chwila na przypomnienie wszystkim tym, którzy są razem z nami od wielu lat, ale są i tacy, którzy właśnie zameldowali się na wakacjach na Podkarpaciu i w Małopolsce. Pozdrawiamy was za wasze komentarze, za wasze informacje na naszym radiowym Messengerze. Oczywiście pamiętajcie, że miłego wypoczynku życzy wam cała ekipa Trend Radia. No a dzisiaj czas wspomnień do 20. Jeszcze sporo ich będzie.
1: 13.
2: Le disc jockey Zach est de retour.

0: Eye of the Tiger, Survivor na 12, spadek z 8, a teraz Words Don't Come Easy, F.R. David. Niebawem zaglądniemy, co słychać w pierwszej dziesiątce.
1: 11.
2: W dół.

To Retrolista, to 631 notowanie. Zabieramy się już za pierwszą dziesiątkę hitów, którą otwiera kolejny wakacyjny przebój. Kalimba de Luna, Garcia. 10.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burze przechodzą nad Polską. Na Podbeskidziu drzewo raniło 5 osób. Apel Jarosława Kaczyńskiego do członków PiSu o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Wyjątkowy finał mundialu. Spektakularnie zapowiada się przerwa między połowami wieczornego meczu Argentyna-Hiszpania. Michał Pierzchoła. Śląskie, lubelskie i małopolskie. W tych województwach jest obecnie najtrudniejsza sytuacja związana z burzami. Straż miała stąd najwięcej zgłoszeń. W całej Polsce do godziny 17.30 było ponad 800 wezwań. Strażacy podali, że w Targanicach, to jest na Podbeskidziu, drzewo spadło na bryczkę. Poszkodowanych jest 5 osób. W Bielsku Białej konar runął na autobus miejskiej komunikacji i go uszkodził. Drzewo upadło też na jadący samochód. Nikomu nic się nie stało. W Białej Podlaskiej, gdzie jest trzeci najwyższy stopień alertu, było około 200 podtopień. W Oprowcy poinformowali o dwóch łodziach, które się przewróciły na jeziorze Żywieckim. Służby ratunkowe starają się już postawić jedną z nich. Akcje prowadzone były także na jeziorze Międzybrodzkim. O, cytuję, chwilę oddechu i łyk zimnej wody zaapelował do polityków Prawa i Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński. Dodał, że wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce. Czy naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powodów do satysfakcji, pytał lider PiSu. To wszystko potem, jak w połowie tygodnia kierownictwo partii zobowiązało działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po Pierwsze Polska Jacka Sasina. Ten ostatni przychylił się do prośby prezesa. Z kolei były premier wraz z kilkudziesięcioma parlamentarzystami zamierza w swoim stowarzyszeniu pozostać. Cały czas trwa publiczna dyskusja pełna uszczypliwości. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek. Madonna, Shakira czy Justin Bieber to niektóre gwiazdy mające wystąpić w przerwie dzisiejszego finału Mistrzostw Świata między Hiszpanią a Argentyną. Show, które będzie wydarzeniem bez precedensu na mundialu, ma potrwać 11 minut, ale przerwa w meczu nawet 25. Przepisy FIFA stanowią, że przerwa nie powinna przekraczać kwadransa. Trudno jednak oczekiwać, że wszystko uda się zamknąć w 15 minut, choćby dlatego, że do występu artystów trzeba przygotować scenę. W Mistrzostwach Świata nigdy wcześniej decydujące spotkanie nie było urozmaicane artystycznymi występami w przerwie między pierwszą a drugą połową. Finałowy mecz o 21:00.
2: Reklama. Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.

0: i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama. Retrolista.
3: Na dziewiątce Elize Mua, Lolita, a spadek z szóstego. Kolejny utwór, który zagramy w ramach 631 wydania Retrolisty. Będzie to przebój Dreamer, Live in Joy.
4: Dziewięć.
5: W dół.

0: Radio 95 i 2 FM.
1: Ani w górę, ani w dół Belinda Carlisle tak upodobała sobie miejsce siódme, że ta szczęśliwa siódemka i La Luna dzisiaj też, identycznie jak przed tygodniem. Retrolista trwa, a do godziny 20 coraz bliżej, coraz ciekawiej robi się, jeśli chodzi o czołowe lokaty. Kto jest ciekawy, kto dzisiaj będzie numerem 1? Zostańcie ze mną do 20.
2: 7.

0: Radio. Trendy Radio. To trendy hity. Wszechczasów.
1: 7148, TRL.R, potem wykonawcy tytułu utworu, koszt złotówka i 23 grosze. A teraz, no właśnie, skoro wiecie jak głosować, to posłuchajcie utworu Una Paloma Blanca, George Baker Selection. To propozycja. Propozycja, dokładnie, numer 2 w tym zestawieniu hitów.
2: Propozycje.

0: Reklama.
1: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
7: Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
8: W sporcie chyba jedno z gorszych miejsc, czyli miejsce numer 4. Tuż za podium dzisiaj wypadają 24/7, Friday Night. Dzisiaj jest już tym hitem oznaczonym cyfrą numer 4. No a niebawem dobieramy się do pierwszej trójki. Co tam słychać w czołówce? No powiem tak, troszeczkę przetasowanie jest jeszcze.
9: 4.
10: W dół.
11: Hi, Stacy here.
12: Hi, this is Stella. What's up? It's Friday night.
11: Oh, well, I heard there's a party at the Party Square. You want to go there?
12: All right.
11: Okay, let's go.

0: Trendy Radio 101.9 FM.
1: 631. notowanie retrolisty trwa, a ja znowu powracam sobie do naszej poczekalni. No, zdecydowanie, moi drodzy, szybciej te hity się pojawiają u nas, aniżeli czekanie w kolejce do NFZ-u na niektóre badania. Tak zupełnie już poważnie mówiąc, dzisiaj w propozycjach jeszcze Oh My Little Baby Boy, a to jest Babe w Trend Radio. No i propozycja warta rozważenia. Czy głosujemy, czy też nie na ten utwór?
2: Propozycje.

0: Twoje trendy hity w Trend Radio.
1: Strefa medalowa, a więc rozdajemy pierwszą trójkę i informujemy retromaniaków, co dzieje się już dzisiaj, jeśli chodzi o wielki finał. Na miejscu trzecim The Verve Bittersweet Symphony, spadek z drugiego.
2: W dół.

0: No i teraz niektórzy zadają sobie pytanie, czy Fun Factory, czy Papa Dance, czy polski hit, czy jednak też i zagraniczni artyści dzisiaj będą numerem jeden. No powiem tak szczerze, 50-50, 50 na 50, a więc nie trzymając was już w niepewności, gramy Prove Your Love, Fun Factory. Zatem wśród wielu naszych radiosłuchaczy hit numer jeden jest już znany.
1: Dwa.

0: Trend Radio na dobry wieczór.
1: Stało się, moi drodzy, 631 notowanie retrolisty odliczone, bo w zasadzie została nam już tylko i wyłącznie formalność zagrać numer jeden, a tutaj pocztówka z wakacji, którą wysyła do was o tej porze grupa Papa Dance.
0: Jeden.

Tym oto sposobem zabrzmiał hit numer 1, idealnie jak na wakacje, pocztówka z wakacji, Papa Dance. No ja zastanawiam się jeszcze, czy ktoś z was, drodzy radiosłuchacze, wysyła pocztówki z wakacji. Na to pytanie już może odpowiedzi nie udzielę na antenie Trendy Radia dzisiaj, bo przecież czas się żegnać, ale przypomnę jeszcze pierwszą trójkę, The Verve, Bittersweet Symphony na trzecim, Fun Factory, Prove Your Love numer 2 i pocztówka z wakacji, grupa Papa Dance numerem 1. Łukasz Michtal, dzięki za uwagę. Miłego wieczoru. Cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burze przechodzą nad Polską. Są nowe alerty, tym razem dla zachodu kraju. Wojna na Bliskim Wschodzie znów podnosi ceny paliw, zwłaszcza diesla. Odliczamy do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Michał Pierzchoła. Coraz więcej burz nad Polską. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał teraz ostrzeżenia dla zachodnich krańców kraju. Zmienił też, podwyższając do drugiego stopnia alert dla południowych regionów. Te ostrzeżenia obowiązują do końca dnia, z kolei północno-wschodniej Polsce alerty nawet do rana. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owe informacje o burzach i silnym wietrze osobom przebywającym na terenie świętokrzyskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, opolskiego oraz lubelskiego. Ukraińskie władze potwierdzają, że w nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od 2022 roku, czyli od początku inwazji na pełną skalę. W ciągu 40 minut było ponad 40 pocisków. Kilkanaście z nich zniszczyła ukraińska obrona przeciwlotnicza. Wcześniej mer Kijowa informował, że trafione zostały budynki mieszkalne. Jeden atak za drugim, opowiadali mieszkańcy Kijowa o nocnych rosyjskich nalotach na miasto.
2: To było niespodziewane. W nocy doszło do potężnych eksplozji. To była tragedia, po prostu krzyk przerażenia.
3: Zrazu pobiegły, schowy się.
2: Natychmiast pobiegliśmy do schronu. Wtedy nastąpiły kolejne uderzenia. Zostaliśmy w schronie, co jakiś czas podskakując, ponieważ wybuchy były tak silne, że budynek nad schronem się trząsł.
1: Narasta też konflikt na Bliskim Wschodzie. Minionej nocy Amerykanie znów atakowali Iran. Od ponad tygodnia jest wznowienie obustronnych ataków, co sprawia, że rosną ceny paliw. W nadchodzących dniach szczególnie drożyć może diesel. Odliczamy do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Już za godzinę na stadionie niedaleko Nowego Jorku o tytuł najlepszej drużyny globu zagrają reprezentacje Argentyny i Hiszpanii. Swoje typy na ten mecz mają Polacy, którzy żyją w Stanach Zjednoczonych.
4: Finał stawiam na Hiszpanię z sympatii po prostu. No, kibicuję hiszpańskiej drużynie.
5: Będą pewnie gryźć trawę, oczywiście. Zobaczymy, co się stanie. No, zobaczymy.
6: Będzie trudno trafić 0-0 i pójdzie na karne.
7: I kto wygra?
6: Messi, Argentina.
1: Finał mundialu o 21:00 polskiego czasu.
0: Trendy Radio.

Moi kochani, jeszcze przez chwileczkę potestujemy nasz sprzęt grający. Mam nadzieję, że słychać nas tam dobrze. Ręka w górę, jest ok? Jedno jest pewne, wasze dedykacje, wasze hity muszą polecieć do pierwszej 15 waszą stronę. A my już, cała radiowa ekipa, kłaniamy się nisko, pozdrawiając tych, którzy blisko 2 godziny będą razem z nami. I tu, i na naszym radiowym parkiecie. Rozgrzewamy się, rozkręcamy.

I jest, moi drodzy, dobrze, a może być tylko lepiej. No to co, moi drodzy, śpiewamy dalej.

Moi kochani, coś dla tych, którzy jeszcze cały czas kibicują w tym wielkim finale mundialu. 101 minuta, a tam w Nowym Jorku Hiszpania 0, Argentyna 0. Za to u nas publika na 100%. Moi

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

prosto z programu Disco Hity. Jak u nas na antenie w każdy piątek. A dzisiaj wieczorem również dla tych, którzy są po drugiej stronie radioodbiorników. Dla was, kochani, serdeczne pozdrowienia wprost z Osieka Jasielskiego, który z pewnością jeszcze nie

Italo Disco, dokładnie tak, moi drodzy, to leciało. A my ruszamy także z pozdrowieniami, które przysyłacie do nas. Zatem czas na pozdrowienie dla chłopaków i dziewczyn z Zawadki Osieckiej, a także okolic Józefowa.

Moi drodzy, jako że mamy poniedziałek, 20 dzień lipca, 2 minuty po północy. Mam do was ogromną prośbę, abyście teraz sięgnęli do kieszeni, wyciągli telefony komórkowe, włączyli latarki, bo właśnie tego dnia dwie panie przynajmniej na tej imprezie mają dzisiaj urodziny. I ja chciałbym, aby każdy z was włączył tutaj swój telefon komórkowy, włączył latarkę i po pierwsze pozdrowił serdecznie Patrycję. Ale uwaga, uwaga, gdzieś tam w strefie gastro jest także pani Natalia. Dla niej też zróbcie wielką wrzawę. I kochani, postarajcie się, żeby jeszcze tych światełek było więcej, bo zaraz też dla nich pobujamy się na tej imprezce, no a później zabrzmi też i to upragnione 100 lat. Zatem droga Patrycjo, wszystkiego najlepszego.

Moi kochani, wielkie, wielkie brawa dla pań, które mają dzisiaj urodziny. No i żeby tradycji stało się zadość, specjalnie dla Patrycji i Natalii. Polecimy razem wszyscy!

0: Pięknie, moi drodzy. Zróbcie jeszcze raz hałas dla naszych dziewczyn. 100 lat Patrycja, 100 lat Natalia. No i co powiem? No,
1: cześć, tu Sławomir.
0: Od razu miło się zrobiło.
1: Miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło, miło, miło się zrobiło.
0: No po raz jeszcze wszystkie dłonie klaszczą.

specjalnie z dedykacją dla wszystkich dziewczyn, które tego delikatnego chłodu wcale się nie boją. Drogie dziewczyny, z myślą o was. Pozdrawiają wszyscy panowie. No może oprócz jednego.

0: Dziewczyny, zrobicie jakiś hałas o tej porze?
1: W serce można maty w popi.
0: Jest dobrze.
1: Rudyce, traumy psychicznie plus pobi. Patrz na kreczać, fuck mi mózg.
0: A panie i panowie, połączą siły i pospiewają. Wiecie co?

0: Jedźmy.
1: Za górami na Mazurach leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza. Tu nie wisi Mona Lisa, tylko portret Giza.

I oczywiście, moi drodzy, tak powracają hity, które kilkadziesiąt lat temu robiły kawał dobrego zamieszania. Bardzo często odświeżamy w programie 9060 tuż po godzinie 11. I jeśli lubicie takie muzyczne perełki, to oczywiście włączcie Trendy Radio na 101.9 i 95.2 FM od poniedziałku do piątku. A raz jeszcze odpalicie swoją moc.

skoro cofnęliśmy wskazówki zegara. To również Paquito

I to jest teraz pytanie właśnie, kto pamięta, moi drodzy? Wracają muzyczne wspomnienia.

odrobinę klubowego grania z tamtych lat. Rocko! I raz jeszcze prosimy was o to, abyście podnieśli wysoko dłonie, moi drodzy, i nabili rytmę właśnie. One, two, three. DJ Rocko! Gotowi? Halosiek! Odrobinę wyżej! Odrobinę głośniej! To ten moment! Absolutnie wszyscy razem z nami! Od całej radiowej ekipy, która dzisiaj właśnie obecna także w Osieku. Dzisiaj totalna wizja

0: To oczywiście, moi drodzy, numer z myślą o całej naszej ekipie technicznej.
1: Dużo dżera na zimę, nazbierać do polenia, bo zima będzie.
0: Chociaż, moi drodzy, dla was też będzie coś specjalnego, bo wiem, że czekaliście bardzo długo.

Oj, kochani, przed nami ostatni kwadransik z dedykacją dla najwytrwalszych tej nocy. Dokładnie, kwadrans po godzinie pierwszej. Będziemy się z wami żegnać. A dla tych najwytrwalszych jeszcze troszeczkę.

0: Jeden z ostatnich numerów tej nocy, moi drodzy, dla was. A jeszcze nim się pożegnamy, mamy dla was kolejny numerek.
1: Granice znikają, gdy muzyka gra.
0: I brzmi on właśnie tak.

0: Moi kochani, powolutku możecie kierować się w stronę wyjścia. My w imieniu organizatorów dziękujemy wam serdecznie za to, że spędziliście razem z nami troszeczkę czasu.
1: To już jest koniec. Nie ma już nic.
0: Pozdrawiamy was serdecznie i Dybak Trendem. Mówimy wam do

Moi drodzy, to by było na tyle. To specjalnie dla pana wójta. My już żegnamy was serdecznie. Kochani, wielkie dzięki za to, że pozostaliście razem z nami do samego końca. Kłaniamy się, pozdrawiamy i mówimy definitywnie dobranoc. Cześć!